0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowa, fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, którą łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Ja.

0: Z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w jego godzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukryzaliznican nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, komentując atak, powiedział, że nie wie, jaka wypaczona logika skłoniła Władimira Putina do zaatakowania stojącej przy polskiej granicy ukraińskiej lokomotywy. Dodał, że był to przykład bezsensownych i przypadkowych ataków, z jakimi Ukraińcy mierzą się każdego dnia, także na kolei. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W związku z rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy premier zwołał pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem szefów służb oraz ministrów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy, mówił szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny tu nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
1: Generał Jarosław Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne. W Suchowoli uczczono 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty przed pomnikiem duchownego, otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod biało-czerwoną.
3: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
4: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
5: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzy.
6: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
5: Ważne jest, żeby właśnie młodzi się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach niedaleko Suchowoli. Został zamordowany przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984 roku. W 2010 roku ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Litereckiego w podparyskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia.
7: Zakończenie procesu digitalizacji nagrań ogłosił prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podczas uroczystości w Maison Lafitte, zorganizowanych w ramach roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
8: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Jedno jest pewne, powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
7: W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji ponad 900 nieopisanych kaset przywiezionych z Maison Lafitte, a ich cyfrowe kopie przekazano z powrotem do Archiwum Kultury. Teraz rozpoczyna się kolejny etap, opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Stefan Folcer, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
1: Trzeci mecz i trzecia wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w Sofii podopieczni Nikoli Grbicza w 67 minut odprawili dużo niżej notowaną Macedonię Północną 3-0. Po trzech zwycięstwach bez straty seta nad Portugalią, Izraelem i Macedonią trener Grbicz podsumował dotychczasowe występy drużyny.
10: Teraz rozmawiać o jakości, myślę, że tu jest trudno, bo oczywiście poziom, na którym graliśmy my, na którym jesteśmy, jest dużo wyższy, każda trzy przeciwnika, z którym graliśmy. Najważniejsze dla mnie było jest zostać maksymalnie na tym poziomie, na którym możemy grać, na którym przygotowaliśmy się i nikt nie ma kontuzji.
1: Po trzech meczach Polska jest liderem grupy B. Kolejny mecz biało-czerwonych jutro o 18:00 z Ukrainą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Noc pochmurna i na przeważającym obszarze kraju deszczowa. Padać nie będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na

0: Morzu i w Kotlinach Bieszczadzkich uwaga na mgłę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Zatoka Niżowa znad Niemiec i Bałtyku powoli przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słabe opady deszczu i zamglenie. Bałtyk Południowo-wschodni, wiatr północny 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu i zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu, lokalnie zamglenie lub mgła. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 1 do 3, wzrastający na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami słaba do bardzo słabej. Miejscami słabe opady deszczu, lokalnie zamglenie lub mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr przeważnie północny 3 do 5, przejściowo słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Level Love od Michała dla Kasi. Spóźnione życzenia urodzinowe.

0: Oj, jak dobrze was widzieć!
1: Oj, jak dobrze was widzieć! Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowa, fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności jedynki Maria Furdyna. Czy Maciej Berek rozpocznie w tym tygodniu pracę w Trybunale Konstytucyjnym? Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września. Politycy koalicji rządzącej uważają, że prezydent nie ma podstawy do kwestionowania wyboru Macieja Berka. Sędzia jest gotowy do rozpoczęcia kadencji, podkreśla europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
1: Ja rozumiem, że podobnie jak w przypadku pana sędziego Patyry nastąpi zaprzysiężenie. Nie ma żadnych wątpliwości wobec uprawnień ustawowych i spełniania kryteriów przez pana Macieja Berka. Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego w różnych aktywnościach zawodowych, prawniczych, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
0: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymagania pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Michał Wójcik, pytany, czy w zaistniałej sytuacji prezydent przyjmie ślubowanie od nowo wybranego sędziego, odpowiada, że to decyzja Karola Nawrockiego.
2: Niektórzy uważają, że jest właściwie nieistotnym elementem w całej tej procedurze i tylko ma przyjąć ślubowanie albo nie przyjąć. No ale ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No, gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chce, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął. Jest to napisane wprost w ustawie.
0: Kancelaria prezydenta skierowała pismo do marszałka Sejmu w sprawie wątpliwości wokół Macieja Berka. Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał do kancelarii prezydenta szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

0: Parował i jeszcze bardziej mi olśni.
1: My ten zabytek możemy konserwować, ale my go nie będziemy zmieniać. My możemy tylko i wyłącznie zabezpieczać te jego wartości historyczne i zabytkowe. I to będziemy w czasie tych prac robili.
2: Zamek ma być nie tylko odświeżony i poddany konserwacji, ale przede wszystkim dostosowany do współczesnych standardów i potrzeb zwiedzających. Prace mają potrwać 3 lata.
3: To są aktualności jedynki.
2: Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny. Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie. Przygotowane przez Fundację Życie warte jest rozmowy. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
4: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
5: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
4: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
6: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
4: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Początek tygodnia będzie ciepły jak na połowę września, tak mówią synoptycy. Sporo chmur w całym kraju, po południu na zachodzie można spodziewać się większych przejaśnień. Miejscami może padać deszcz, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
7: Najwięcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
2: W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna, na przemian pochmurno i słonecznie, z temperaturą maksymalną około 20 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy sporo chmur i opady deszczu. Padać nie będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a intensywny deszcz z kolei na Dolnym Śląsku. Na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich uwaga na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-zachodni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowo-fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Ja. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że dziś odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. Musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa została zwołana przez premiera po tym, jak Rosjanie przeprowadzili wczoraj w nocy i nad ranem zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Wyścig o władzę w Szwecji w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych prowadzą cztery ugrupowania lewicowej opozycji. Socjaldemokraci, Zieloni, Partia Lewicy oraz Partia Centrum. Według danych z północy zdobyły łącznie 49,2% głosów, co daje im 175 miejsc w 349-osobowym parlamencie. Partie centroprawicowe mają niemal identyczne poparcie, które przekłada się na 174 mandaty. Poparcie dla obecnej opozycji było większe w wynikach exit poll. W miarę zliczania głosów obydwa bloki zaczęły zbliżać się do siebie. O wszystkim mogą rozstrzygnąć głosy z zagranicy, które będą zliczone w środę. Przez ostatnie 4 lata Szwecją rządziła centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, który oświadczył, że nie znamy jeszcze ostatecznych wyników, a kwestia, jaki rząd będzie kierował Szwecją w nadchodzących latach, pozostaje otwarta. Po południu zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u w ubiegłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Jak tłumaczy dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat i wiceprezes PKOL-u Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów.
9: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
0: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
10: To są aktualności jedynki.
0: Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawdźmy, sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
11: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub pelletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kilkaset podtruło się czadem i wymagało pomocy medycznej. Céline Dion powróciła na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z chorobą kanadyjska gwiazda rozpoczęła w sobotę wieczorem serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
12: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób, wśród nich wiele znanych nazwisk, m.in. była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Temperatura w ciągu dnia od 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie, do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowa, fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Aktualności jedynki Maria Furdena. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy Dorohuska przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów.
10: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
11: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
12: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w
8: naszych rejonach. Tak, także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takich sytuacji.
12: Ja się nie obawiam, ale z tego, co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
10: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
2: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem.
10: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
9: Minister rolnictwa podsumowuje trudne żniwa dla rolników uprawiających zboża i rzepak. Stefan Krajewski podczas dożynek w Spale zapewnił, że poszkodowane gospodarstwa otrzymają rządowe wsparcie. Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic.
13: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
9: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa szacowanie strat. Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dziś czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen pojawi się przed deputowanymi pojutrze rano. Coroczne orędzie o stanie Unii to kluczowe wystąpienie szefowej Komisji, podsumowujące rok i wyznaczające priorytety na kolejny. Na tej sesji będą też punkty dotyczące Polski.
14: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
15: Polska może być przykładem dla innych.
14: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
9: Wicelider światowego rankingu tenisistów Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w niedzielnym finale US Open w Nowym Jorku pokonał w czterech setach Amerykanina Bena Sheltona. 29-letni Zwieriew szósty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Niespełna 24-letni Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, po raz pierwszy zagrał w finale turnieju wielkoszlemowego. Z kolei w sobotnym finale kobiet triumfowała Kazaszka Jelena Rybakina, która od dziś jest nową liderką światowego rankingu tenisistów. Tenisistek to jej trzeci tytuł wielkoszlemowy. W styczniu wygrała Australian Open, a 4 lata temu Wimbledon. Na koniec o pierwszej przyszpitalnej winnicy, która ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
16: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów

0: dyrektor projektu. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Poniedziałek będzie pochmurny, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie Polski. W całym kraju opady deszczu, na południu może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie i 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Auto. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Shadow.

0: Jest 22. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb. Bytomski Miejski Zarząd Ulicy Mostów podejmuje kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Piłsudskiego. Jedne z ostatnich i najbarwniejszych dożynek w regionie odbyły się dziś w Istebnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb po porannych atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy.
2: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
3: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy.
4: Z naszych informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że dron uderzył w lokomotywę pociągu towarowego. Skład tego pociągu składał się z pustych cystern.
2: Media wcześniej informowały, że dron uderzył zarówno w stację benzynową, ale też kolumnę ciężarówek przy stacji i pociąg pasażerski.
0: A informację to zebrał Mariusz Pieśniewski. Kuba Heising, który kilka dni temu wyruszył w charytatywną wyprawę rowerem, aby pomóc swojej chorej na raka partnerce, odwołał aukcję. Został pobity w czeskiej Ostrawie. Chciał przejechać 800 kilometrów wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska. Sprawcy pobicia mieli go zaatakować na tle narodowościowym, biorąc za obywatela Ukrainy. Poszkodowany miał na sobie kapelusz w barwach Górnego Śląska, które są takie same jak na ukraińskiej fladze, ale w odwróconej kolejności. Pamiętam tylko, że zostałem powalony na ziemię, mówi Kuba.
5: Pamiętam, że byłem kopany po głowie, po twarzy, po plecach. Napastnicy próbowali mi zabrać tą czapkę żółto-niebieską. Krzyczeli, że mam na Ukrainę. Dali mi do zrozumienia, że problemem była moja mycka, mój kapelusik. Cały wczorajszy dzień spędziłem na SOR-ze i na komisariacie w Ostrawie. Na prośbę rodziny wróciłem do domu. Jesteśmy razem. Natomiast nie ukrywam, że odczuwam ogromną wdzięczność z powodu tego, jak bardzo zbiórka poszła do przodu.
0: Sprawą zajmuje się czeska policja. Mężczyzna poprzez rajzę dla Marceliny chciał promować zbiórkę na jej leczenie. 30-letnia kobieta walczy z nowotworem, para ma troje dzieci. Cała sytuacja poruszyła internautów. Cel zbiórki udało się już osiągnąć.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bytomski Miejski Zarząd Ulicy Mostów podejmuje kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Piłsudskiego po tym, jak poprzedni przetarg zakończył się fiaskiem z powodu zbyt wysokich ofert. Wcześniejsze postępowanie unieważniono, gdyż najniższa ze zgłoszonych wycen przewyższała budżet zaplanowany przez miasto o niemal 11 milionów złotych. Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu zalewania drogi podczas ulewnych opadów deszczu. Prace mają obejmować się budowę podziemnego zbiornika retencyjnego pod placem Jana III Sobieskiego oraz modernizację drogową na odcinku od Matejki do Chrobrego. Jedne z ostatnich i najbarwniejszych dożynek w regionie odbyły się dziś w Istebnej. Po mszy korowód wyruszył do amfiteatru pod Skocznią. To szczególny dzień w naszej góralskiej tradycji, podkreśla wójt Stanisław Legierski.
6: Jestem dumny, że jestem wójtem tak wspaniałej gminy z takimi tradycjami i odniesieniem do korzeni, z których wyrośliśmy. Strój, który jest nieodzownym elementem dożynek. Najbardziej mnie cieszy to, że na dożynki jadą gazdowie, ale z całymi rodzinami. Wielopokoleniowe wozy. Też są jeszcze i gazdowie, którzy tradycyjnie mają i ziemniaki, i owies.
0: A uroczysty ceremoniał dożynkowy poprowadził zespół regionalny Istebna. Chmury i deszcze zdominują nadchodzącą dobę. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni, a dzień wzrośnie maksymalnie do 19. Powieje przy tym słaby wiatr.
7: Tu Radio Dźwięk.
0: Aktualności jedynki Maria Furdena. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy Dorohuska przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów.
7: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
8: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
9: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani i wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
10: Ja się nie obawiam, ale z tego co z rozmowy z ludźmi to obawiają się na pewno.
7: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
11: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem.
7: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Minister rolnictwa podsumowuje trudne żniwa dla rolników uprawiających zboża i rzepak. Stefan Krajewski podczas dożynek w Spale zapewnił, że poszkodowane gospodarstwa otrzymają rządowe wsparcie. Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic.
12: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
0: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa szacowanie strat. Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to głównie

0: będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
1: Polska może być przykładem dla innych.
0: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
3: Wicelider światowego rankingu tenisistów Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w niedzielnym finale US Open w Nowym Jorku pokonał w czterech setach Amerykanina Bena Sheltona. 29-letni Zwieriew szósty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Niespełna 24-letni Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, po raz pierwszy zagrał w finale turnieju wielkoszlemowego. Z kolei w sobotnym finale kobiet triumfowała Kazaszka Jelena Rybakina, która od dziś jest nową liderką światowego rankingu tenisistów. Tenisistek to jej trzeci tytuł wielkoszlemowy. W styczniu wygrała Australian Open, a 4 lata temu Wimbledon. Na koniec o pierwszej przyszpitalnej winnicy, która ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
4: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zaprojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Poniedziałek będzie pochmurny, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie Polski. W całym kraju opady deszczu, na południu może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 15 stopni na Podhalu, 17 na Suwalszczyźnie i 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Auto.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią,

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeden informacji Radia Katowice w skrócie. Łukasz Łaskawiec.
2: W rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę o 14, użyto ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych, powiedział szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, generał brygady Jarosław Chojnacki. Podkreślił, że ataki były obserwowane przez polskie systemy rozpoznania. Jeden z dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Nikomu nic się nie stało. Na Jurze ruszyła kolejna edycja certyfikacji obiektów turystycznych. Związek Gmin Jurajskich wraz z powołaną komisją odwiedza miejsca, które świadczą różne usługi. Do tej pory certyfikaty jakości przyznano 50 obiektom. Dziś wręczone zostaną oficjalnie klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja w Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno. Trzy kondygnacyjne bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. O 13 zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium rekomenduje zarządowi, żeby kadencja Radosława Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu prezesa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeden informacji Radia Katowice w skrócie. Łukasz Łaskawiec.
2: W rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę o 14, użyto ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych, powiedział szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, generał brygady Jarosław Chojnacki. Podkreślił, że ataki były obserwowane przez polskie systemy rozpoznania. Jeden z dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Nikomu nic się nie stało. Na Jurze ruszyła kolejna edycja certyfikacji obiektów turystycznych. Związek Gmin Jurajskich wraz z powołaną komisją odwiedza miejsca, które świadczą różne usługi. Do tej pory certyfikaty jakości przyznano 50 obiektom. Dziś wręczone zostaną oficjalnie klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja w Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno. Trzy kondygnacyjne bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. O 13 zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium rekomenduje zarządowi, żeby kadencja Radosława Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu prezesa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest 6. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
5: Dodatkowe środki bezpieczeństwa na granicy z Ukrainą zapowiedział premier.
6: Donald Trump obwinia Wołodymyra Zełenskiego za wysokie ceny paliw.
5: Łoś chodził po torach w tunelach dworca Warszawa Centralna. Były utrudnienia w ruchu pociągów.
6: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy.
5: Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów. Rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
7: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
8: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
9: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
10: Ja się nie obawiam, ale z tego, co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
7: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
11: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów, na przykład z paliwem.
7: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Rosyjski dron trafił także wczoraj w lokomotywę pociągu towarowego. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską.
5: Szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, zapewnia, że Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy.
12: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane. Cały czas przestrzeń dowódca operacyjny to nadzorował.
5: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
6: Tymczasem Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego, aby przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według prezydenta USA to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
13: Trump rozmawiał z dziennikarzami w Irlandii na terenie swojego pola golfowego. Powiedział, że Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Przestać niszczyć w Rosji olej napędowy. Niech wybiera inne cele, ale nie atakuje oleju napędowego, bo tworzy niedobór paliwa diesel. To nie jest spowodowane wojną w Iranie, tylko tym, co się dzieje pomiędzy Rosją a Ukrainą. Galon oleju napędowego kosztuje w Stanach Zjednoczonych rekordowe $6.20. Jeszcze rok temu kosztował $3.70. Diesel napędza ciężarówki, pociągi i statki, więc jego cena przekłada się na koszt wszystkich towarów. Analitycy twierdzą jednak, że główną przyczyną światowych podwyżek tego paliwa jest wojna z Iranem i zamknięta cieśnina Ormus. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: Szwedzi zagłosowali w wyborach parlamentarnych.

0: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i 4 przy stacji. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa zwierzęcia dziko żyjącego, łosia, które rozlokowało się w sąsiedztwie torów. Na miejsce zostali wezwani oprócz kolejarzy oczywiście specjaliści.
1: Na szczęście dla łosia i pasażerów w końcu udało się zwierzę wyprowadzić i przewieźć w bezpieczne dla niego miejsce.
2: Klimat.
3: Zaledwie 6% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 12 zalecane jest oszczędzanie prądu.
1: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna najbardziej daje się we znaki w zlewniach rzek na południu kraju i w centrum.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: To będzie pochmurny poniedziałek z popołudniowymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Może przelotnie popadać w różnych regionach, a najintensywniej w centrum i na południu kraju. Będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza. Jest 6:05.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Teraz czas sprawdzić sytuację drogową. Autoradio w Radiu Katowice co pół godziny o poranku. Anna Iśkiewicz.
9: 11 kolizji od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci. Żadna z nich obecnie ruchu nie utrudnia, jak twierdzą. W regionie warunki jazdy niestety nie najlepsze. Pada deszcz, drogi mokre i śliskie. W niektórych miejscach pada, w innych przestało padać. Ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki. Kierowcy utrudnień nie zgłaszają. Mimo to je albo mamy, albo mieć będziemy. Od dziś do 18 września zaplanowano bowiem w Gliwicach między innymi remonty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Świętego Michała, gdzie droga zostanie na pewnym odcinku zawężona. Podobna sytuacja na ulicy Stepowej, gdzie budowane będą również przyłącza kanalizacji. Kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami obu jezdni i ograniczeniami w poruszaniu się. Będziemy oczywiście o tym przypominać. A teraz przypomnę numer naszego telefonu, bo być może się przyda. 691-400-400. Proszę Państwa, ten telefon w każdej drogowej sprawie do Waszej dyspozycji. 691-400-400.
10: Polecamy, pomagajmy sobie nawzajem. Dziękujemy.
9: Dziękuję.
11: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeden informacji Radia Katowice w skrócie. Łukasz Łaskawiec.
2: W rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę o 14, użyto ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych, powiedział szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generał brygady Jarosław Chojnacki. Podkreślił, że ataki były obserwowane przez polskie systemy rozpoznania. Jeden z dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Nikomu nic się nie stało. Na Jurze ruszyła kolejna edycja certyfikacji obiektów turystycznych. Związek Gmin Jurajskich wraz z powołaną komisją odwiedza miejsca, które świadczą różne usługi. Do tej pory certyfikaty jakości przyznano 50 obiektom. Dziś wręczone zostaną oficjalnie klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja w Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno. Trzy kondygnacyjne bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. O 13 zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium rekomenduje zarządowi, żeby kadencja Radosława Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu prezesa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 września, jest 7. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
5: Wczoraj sztab kryzysowy, dzisiaj posiedzenie w Ministerstwie Finansów. Rząd szykuje dodatkowe środki bezpieczeństwa na przejściach z Ukrainą.
6: Ważą się losy prezesa PKOL-u. Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska.
5: W tym serwisie powiemy też o tym, że odmrażania prac nad projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne na razie nie będzie.
6: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa na przejściach z Ukrainą. Dziś w tej sprawie odbędzie się spotkanie w resorcie finansów.
5: A w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie. Około 2 kilometrów od granicy z Polską rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu towarowego. Zaatakowana została też stacja benzynowa około 800 metrów od granicy, mówił premier podczas posiedzenia sztabu generalnego.
7: Ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna. Mówiąc delikatnie, minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych.
6: A wspomniany Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ta rozmowa o 8.13.
5: Po rosyjskim ataku na cele blisko Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był w tym czasie w Kijowie, powiedział, że należy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy.
6: Szef polskiej dyplomacji mówił o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
8: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora.
5: Minister Sikorski mówił też, że Putinowi zostały dwie karty do rozegrania: potencjalna mobilizacja oraz niszczenie infrastruktury energetycznej.
6: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u.
5: Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach Michał Makowski.
9: Odwołanie członka zarządu PKOL-u wymaga zgody 2/3 całego gremium. Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa na wiosnę, przejął jeden z 8 wiceprezesów komitetu.
10: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
9: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Zmiany kadrowe to nie wszystko. Zarząd PKOL-u przyjrzy się również finansom instytucji, która po wybuchu afery Zonda Krypto utraciła sponsorów. Generalnego.
11: Do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
9: Dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol. W ocenie Ministerstwa Sportu tymczasowy prezes PKOL-u stanie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest próba odbudowy wizerunku instytucji. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Odmrożenia prac nad projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne na razie nie będzie. Po 2 latach miała się nimi zająć Komisja Nadzwyczajna. Jej posiedzenie miało się odbyć dziś po południu. Nie odbędzie się, ponieważ, jak poinformowano, nie ma stanowiska Ministerstwa Finansów.
5: Paulina Piechna-Wiązkiewicz z Lewicy zapewnia, że jej środowisko polityczne będzie upominać się o prawo kobiety do decydowania.
12: Myślę, że jest przestrzeń, w której możemy zawalczyć wspólnie o to, żeby Polki nie bały się rodzić, żeby nie musiały wyjeżdżać do innych krajów, kiedy czują, że ich ciąża i urodzenie dziecka może kolidować z ich życiem i zdrowiem. To jest jakaś minimalna podstawa, o której w wyniku działań prawicy państwo po prostu zapomniało.
6: W porządku odwołanego posiedzenia komisji były 2 projekty ustaw. Nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada m.in. zmianę przepisów odnośnie karania za pomoc w aborcji i powrót do przepisów sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Są też 2 projekty dopuszczające możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia.
5: Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek Policji i Straży Miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka Zdroju.
6: Mieszkańcy Stronia do dziś pamiętają tamte chwile.
13: Nie chcę wspominać, bo jeden huk, ta woda rwała wszystko. Drzewa, domy, to się nie da powiedzieć.
14: Okrutnie, tu moja siostra w tym bloku mieszka, to syn jej nagrywał, jak te drzewa wszystko leciało. Ja siedziałam noc, dzień i noc, bez światła, bez jedzenia, bez niczego, wszystko zalane.
6: Dziś krajobraz miasta jest już inny. Przez 2 lata udało się wiele osuszyć i odbudować.
5: Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 7:05, a to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Kolejny wygrany mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Tym razem Polacy, tak jak w pozostałych meczach, bez większych problemów pokonali Macedonię Północną 3-0. Pierwszego seta wygrali do 19, drugiego do 16, a trzeciego do 13. Spotkanie podsumowuje rozgrywający Marcin Komenda.
16: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. Także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. Dobrze, że zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi 2 meczami, które też będą w sesji wieczornej.
15: Kolejny mecz nieco już trudniejszy, jutro z Ukraińcami. Ze spraw piłkarskich 8. kolejka Ekstraklasy w ligowym klasyku. Legia zremisowała z Widzewem 1-1. W 19 minucie do bramki zespołu z Łodzi trafił Rafał Augustyniak, a 2 minuty później ten sam zawodnik zaliczył samobójczego gola. W innych meczach w Szczecinie bez niespodzianki Pogoń pokonała Wieczystą 2-0 pięknym golem. W tym spotkaniu popisał się Darko Czurlinow. Wcześniej Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. Żużlowcy KS Toruń awansowali do finału Ekstraligi. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym KS wygrał z Motorem Lublin 58-32. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem drużyny z Torunia. Finałowym rywalem KS Toruń będzie Sparta Wrocław, która w półfinale pokonała Unię Leszno.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: To będzie pochmurny poniedziałek z popołudniowymi przejaśnieniami na północy i zachodzie, ale może przelotnie popadać w różnych regionach, najintensywniej w centrum i na południu kraju. Będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem audycji była...
3: Tu Radio Dźwięk.
17: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. W regionie ruch coraz większy na krajowej drodze 94. Zwalniamy pomiędzy Czeladzią a Bytomiem na wysokości Piekar Śląskich. Przyczyną są roboty drogowe i utrudnienia w obu kierunkach. W Katowicach nadal spowolnienia na DTS-ce przed wiadukiem i na wiadukcie na jezdni w kierunku centrum Katowic. Wolno także jedziemy autostradą O4 już od Mysłowic w kierunku Katowic, a także w Katowicach na węźle Murckowska w stronę Gliwic Wrocławia. Korkuje się też, ale Aleja Murckowska od węzła Murckowska w kierunku Sosnowca. Podobnie jest na Bielskiej i Pszczyńskiej, czyli na tej samej drodze, tyle że na wysokości Murcek i Giszowca. Wcześniej ta droga spowalnia kierowców w Tyskim Człowiek, gdy jedziemy nią z Bielska czy Tychów do Katowic. W Tychach korek na krajowej drodze 44, w Urbanowicach w kierunku Jedynki. Zwalniamy też na S1 w Lędzinach na odcinku Mysłowice-Tychy w kierunku Bielska.
18: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
19: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: na zegarze 8. Ceny paliw będą wysokie ze względu na aktualną sytuację geopolityczną, przyznał w Radiu Katowice wiceminister energii Piotr Masłowski. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. W ten sposób poseł z Gliwic Maciej Konieczny ocenił ostatnie działania Kremla, w tym ataki dronem w pobliżu polskiej granicy. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach wyruszył wczoraj bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Uczestnicy dotrą dziś do Warszawy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ceny paliw będą utrzymywać się na wysokim poziomie. Powodem jest niestabilna sytuacja geopolityczna, twierdzi nowy wiceminister energii Piotr Masłowski. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice, powrót do kwot rzędu 5 zł za litr to obecnie science fiction. Kierowcy muszą przygotować się na ponad 8 zł za benzynę i powyżej 9 zł za olej napędowy. Na te rekordowe stawki wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie, a także niski stan wód w europejskich rzekach, który utrudnia transport i zwiększa jego koszt. Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że szansą na ucieczkę przed rosnącymi kosztami jest elektromobilność. Samochody elektryczne stają się coraz bardziej opłacalną alternatywą dla aut spalinowych w codziennych dojazdach do pracy. Cała rozmowa jest do wysłuchania na radio.katowice.pl. To nie są przypadkowe incydenty. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. Tak ostatnie działania Kremla ocenia poseł z Gliwic Maciej Konieczny z partii Razem. W weekend Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską w ukraińską stację paliw oraz w lokomotywę pociągu. Maciej Konieczny ocenił, że rząd powinien odpowiedzieć na działania Rosji m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rosyjską dezinformacją w internecie.
2: Mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu. Z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę, podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać. Więc oczekuję od rządu zabezpieczenia twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wczorajszej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Kremla. Szef rządu dodał, że dziś odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dziś wręczone zostaną oficjalnie klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja w Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno. Trzy kondygnacyjne bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. Akacjowa Ostoja powstała w niezwykle urokliwym miejscu, przyznaje wójt Miedźna Ewelina Stobiecka.
3: Okolica jest bardzo atrakcyjna. Jest zalew i jest dość rozwinięta miejscowość jak na miejscowość wiejską, więc mamy się czym pochwalić. Pomysł na blok narodził się dlatego, że powstała społeczna inicjatywa mieszkaniowa i w poprzedniej kadencji podjęto decyzję, żeby takie mieszkania wybudować w gminie Miedźno.
0: Akacjowa Ostoja to 27 mieszkań. Osiedle przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada także 44 miejsca parkingowe. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach wyruszył wczoraj 21 bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Uczestnicy pokonają ponad 300 kilometrów do grobu księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest społecznik i były pracownik kopalni Wujek Marian Gruszka-Sknurowa.
4: Ekipa bardzo odmłodniała. Biegną biegacze, którzy są młodsi od moich dzieci. Także to dla mnie jest jakieś takie szczególne przesłanie. To jest taki żywy przekaz. Trzeba się przygotować i to długo trzeba przygotować, żeby pokonać 320 kilometrów. Coś od siebie trzeba dać, ale najważniejsze, że biegniemy po raz kolejny z tym przekazem od 9 górników z Wujka do błogosławionego księdza Jerzego i wykazujemy w tym dużą cierpliwość i takie samo zaparcie.
0: Biegacze dotrą do celu dzisiaj. Poinformujemy o tym Państwa na antenie Radia Katowice. 4 minuty po 8 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim będzie duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu, przydadzą się zatem parasole. Termometry wskażą do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrasta i aktualnie wynosi 1019 hektopaskali. Biometr o poranku jest niekorzystny, w ciągu dnia będzie obojętny. Teraz pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. W regionie ruch coraz większy na krajowej drodze 94. Zwalniamy pomiędzy Czeladzią a Bytomiem na wysokości Piekar Śląskich. Przyczyną są roboty drogowe i utrudnienia w obu kierunkach. W Katowicach nadal spowolnienia na DTS przed wiaduktem i na wiadukcie na jezdni w kierunku centrum Katowic. Wolno także jedziemy autostradą O4 już od Mysłowic w kierunku Katowic, a także w Katowicach na węźle Murckowska w stronę Gliwic-Wrocławia. Korkuje się też Aleja Murckowska od węzła Murckowska w kierunku Sosnowca. Podobnie jest na Bielskiej i Pszczyńskiej, czyli na tej samej drodze, tyle że na wysokości Murcek i Giszowca. Wcześniej ta droga spowalnia kierowców w Tyskim Człowie, gdy jedziemy nią z Bielska czy Tychów do Katowic. W Tychach korek na krajowej drodze 44, w Urbanowicach w kierunku Jedynki. Zwalniamy też na S1 w Lędzinach na odcinku Mysłowice-Tychy w kierunku Bielska.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: na zegarze 8. Ceny paliw będą wysokie ze względu na aktualną sytuację geopolityczną, przyznał w Radiu Katowice wiceminister energii Piotr Masłowski. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. W ten sposób poseł z Gliwic Maciej Konieczny ocenił ostatnie działania Kremla, w tym ataki dronem w pobliżu polskiej granicy. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach wyruszył wczoraj bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Uczestnicy dotrą dziś do Warszawy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ceny paliw będą utrzymywać się na wysokim poziomie. Powodem jest niestabilna sytuacja geopolityczna, twierdzi nowy wiceminister energii Piotr Masłowski. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice, powrót do kwot rzędu 5 zł za litr to obecnie science fiction. Kierowcy muszą przygotować się na ponad 8 zł za benzynę i powyżej 9 zł za olej napędowy. Na te rekordowe stawki wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie, a także niski stan wód w europejskich rzekach, który utrudnia transport i zwiększa jego koszt. Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że szansą na ucieczkę przed rosnącymi kosztami jest elektromobilność. Samochody elektryczne stają się coraz bardziej opłacalną alternatywą dla aut spalinowych w codziennych dojazdach do pracy. Cała rozmowa jest do wysłuchania na radio.katowice.pl. To nie są przypadkowe incydenty. Rosji zależy na sianiu paniki wśród Polaków. Tak ostatnie działania Kremla ocenia poseł z Gliwic Maciej Konieczny z partii Razem. W weekend Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską w ukraińską stację paliw oraz w lokomotywę pociągu. Maciej Konieczny ocenił, że rząd powinien odpowiedzieć na działania Rosji m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rosyjską dezinformacją w internecie.
2: Mamy z jednej strony ataki czysto fizyczne, ataki sabotażu, z drugiej strony mamy ataki nastawione na Ukraińców mieszkających w Polsce przez rosyjską propagandę podbijającą tamte ukraińskie nastroje. I ważne, żeby rozumieć, że to jest jedna kampania i w całości się jej sprzeciwiać, więc oczekuję od rządu zabezpieczenia twardego bezpieczeństwa, jak i skuteczniejszego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wczorajszej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Kremla. Szef rządu dodał, że dziś odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dziś wręczone zostaną oficjalnie klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja w Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno. Trzy kondygnacyjne bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. Akacjowa Ostoja powstała w niezwykle urokliwym miejscu, przyznaje wójt Miedźna Ewelina Stobiecka.
3: Okolica jest bardzo atrakcyjna. Jest zalew i jest dość rozwinięta miejscowość jak na miejscowość wiejską, więc mamy się czym pochwalić. Pomysł na blok narodził się dlatego, że powstała społeczna inicjatywa mieszkaniowa i w poprzedniej kadencji podjęto decyzję, żeby takie mieszkania wybudować w gminie Miedźno.
0: Akacjowa Ostoja to 27 mieszkań. Osiedle przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada także 44 miejsca parkingowe. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach wyruszył wczoraj 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Uczestnicy pokonają ponad 300 kilometrów do grobu księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest społecznik i były pracownik kopalni Wujek Marian Gruszka z Knurowa.
4: Ekipa bardzo odmłodniała. Biegną biegacze, którzy są młodsi od moich dzieci. Także to dla mnie jest jakieś takie szczególne przesłanie. To jest taki żywy przekaz. Trzeba się przygotować i to długo trzeba przygotować, żeby pokonać 320 kilometrów. Coś od siebie trzeba dać, ale najważniejsze, że biegniemy po raz kolejny z tym przekazem od 9 górników z Wujka do błogosławionego księdza Jerzego i wykazuję w tym dużą cierpliwość i takie samo zaparcie.
0: Biegacze dotrą do celu dzisiaj. Poinformujemy o tym Państwa na antenie Radia Katowice. 4 minuty po 8 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim będzie duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu, przydadzą się zatem parasole. Termometry wskażą do 19 stopni Celsjusza, ciśnienie wzrasta i aktualnie wynosi 1019 hektopaskali. Biometr o poranku jest niekorzystny, w ciągu dnia będzie obojętny. Teraz pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9, dziś poniedziałek, 14 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
9: Czujemy strach, mówią mieszkańcy Dorochuska, dobę po atakach Rosji na cele przy granicy.
10: Nasi żołnierze mieli palec na spuście, mówił w Trójce wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
9: Coraz drożej na stacjach benzynowych, rosną ceny ropy naftowej.
10: Po rosyjskich atakach mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wczoraj dron uderzył w stację paliw niecały kilometr od przejścia granicznego do Dorochusk-Jagodzin. Później doszło do kolejnego ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy.
9: A we wsi na granicy polsko-ukraińskiej jest Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
9: Co po atakach mówią mieszkańcy Dorochuska?
11: Jesteśmy w szoku, ale także nie wiemy, co mamy robić po usłyszeniu alarmów. W Dorochusku było słychać oba wybuchy, zwłaszcza ten pierwszy około godziny czwartej, bo dron uderzył w stację paliw oddaloną 800 metrów od przejścia granicznego. Tak ataki relacjonowali mieszkańcy.
12: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
13: Taki huk dość głośny, że aż no tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie?
14: No jest niebezpiecznie, czuć to.
11: Rząd spodziewa się eskalacji i kolejnych ataków przy granicy z Polską. Ta sytuacja pokazała, że nawet w takich miejscach jak Dorochusk, gdzie jest kluczowe przejście graniczne, nie ma miejsc schronienia.
15: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
13: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
11: Przejście graniczne w Dorochusku pokonują miesięcznie dziesiątki tysięcy ciężarówek i setki pociągów. Wczoraj było tymczasowo zamknięte, dziś funkcjonuje normalnie. Po niedzielnych atakach rząd będzie pracował nad usprawnieniem ruchu w takich miejscach.
10: Krzysztof Polasik, dziękujemy za relację.
9: Podjęte wczoraj po rosyjskim ataku w pobliżu granicy przez polskie służby działania były przeprowadzone w sposób wzorowy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
16: Najpierw zamknięcie przejść granicznych wtedy, kiedy były pierwsze ostrzeżenia, a później ewakuowano ludzi z przejścia granicznego tak, żeby nikomu nic się nie stało. My wiedzieliśmy od naszego wywiadu, wiedzieliśmy od strony ukraińskiej, jakie są możliwe zagrożenia. Dowódca operacyjny poderwał polskie myśliwce, śmigłowce. Polscy żołnierze mieli palec na spuście. Wydany rozkaz o zestrzeleniu, jeżeli te obiekty przekroczyłyby granicę.
9: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTube.
10: Na stacjach benzynowych cena 80-95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Wiceminister energii Piotr Masłowski mówił w Polskim Radiu Katowice, że wzrost cen paliw na światowych rynkach wynika przede wszystkim z sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej.
17: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął, jest cieśnina Ormuz, Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują. No ale to wpływa na rynek podaży i popytu i nawet w Europie mamy problem z rafineriami, bo niski poziom wody w europejskich rzekach powoduje, że Niemcy i Holendrzy mają problem z transportowaniem ropy.
9: Ceny ropy naftowej przebiły granicę 100 dolarów za baryłkę, a w reakcji na zaognienie sytuacji w cieśninie Ormus i ofensywę Huti na Morzu Czerwonym osiągnęły nawet 110 dolarów.
10: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza.
9: Prezydium PKOL-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów, mówi jeden z nich, Marian Kmita.
18: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
10: A prezes Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
9: Premier Kanady Mark Carney chce zacieśnienia związków z Unią Europejską i rozważa formułę członkostwa stowarzyszonego, pisze The Wall Street Journal.
10: Według dziennika Carney rozmawiał już na ten temat z niektórymi politykami wspólnoty. Dyskusje mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne.
9: Ponadto trwają rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także w celu eksportu kanadyjskiej energii do Unii. Kanada chciałaby też uczestniczyć w unijnym programie Erasmus.
19: Klimat.
10: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, wyjątkiem Poznań, gdzie powietrze jest umiarkowane.
9: Nie wieje i nie ma słońca, zaledwie 10% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do 11 zalecane jest oszczędzanie prądu.
10: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
20: Rewelacyjnie w Mistrzostwach Europy spisują się polscy siatkarze. Dotychczas zagrali 3 mecze i nie stracili w nich nawet seta. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0, mówi środkowy kadry Bartłomiej Lemański.
21: Na każdy mecz tak samo się nastawiamy, to nie ma znaczenia, czy gramy ze słabszym, czy lepszym przeciwnikiem. No, zawsze się gra na maksa, mimo wszystko. W historii było mnóstwo przypadków, że komuś teoretycznie lepszemu się podwijała noga i cieszę się, że my te pierwsze 3 mecze skończyliśmy w 9 setach i tego się trzymajmy.
20: Kolejny mecz we wtorek z Ukrainą. W piłkarskiej ekstraklasie 8 kolejka, w Warszawie w ligowym klasyku Legia zremisowała z Widzewem 1-1. W innych meczach w Szczecinie bez niespodzianki Wieczysta przegrała z Pogonią 0-2. Ładnego gola w tym meczu strzelił Darko Czurlinow. Wcześniej Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. Dziś na zakończenie Radomiak Radom zagra z Piastem Gliwice. Początek o 19:00. Aleksander Zwieriew, zwycięzcą tenisowego turnieju US Open, w finale Niemiec pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. O szczegółach Jan Pachlowski.
22: Po 3 wyrównanych partiach w 4 secie inicjatywę przejął Aleksander Zwieriew. Ben Shelton nie potrafił znaleźć skutecznej odpowiedzi na grę najwyżej rozstawionego rywala. Przy piłce meczowej Zwieriew zaserwował stronę Sheltona. Ten odebrał serwis, ale piłka wyleciała poza kort, odbijając się jeszcze przed Niemcem. Zwieriew, triumfator tego

0: Lasy AdBlue.
1: Co my tu mamy w kalendarzu? Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym i urodziny papieża Leona XIV. Wydarzenia niepowiązane. W Rzymie dziś pogoda jak najbardziej do świętowania, na grilla na przykład, bo tam słoneczne 29 stopni, a w Polsce walczymy z wypaleniem pod chmurką. Popada w różnych regionach, a przejaśnienia po południu możliwe będą na północy i zachodzie kraju. Tylko na ogół ma być od 17 do 20 stopni.
2: Sponsorem audycji. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bazgrą, drap masuj miziaj mnie, drap masuj miziaj mnie.
0: Ja

0: Jest 10:00. Wczorajszy atak dronowy w pobliżu polskiej granicy miał pokazać, że Władimir Putin jest coraz bardziej zdesperowany, ocenił w gościu poranka Radia Katowice senator i wiceminister energii Piotr Masłowski. Należy wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów, twierdzi z kolei europoseł Michał Szczerba. W Zawierciu rozpoczyna się budowa bloków z rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Senator i wiceminister energii Piotr Masłowski z klubu Centrum mówił na antenie Radia Katowice, że wczorajszy atak dronowy w pobliżu polskiej granicy był celowy i miał pokazać, że Władimir Putin jest coraz bardziej zdesperowany. Jak mówił polityk, Putin przekracza kolejne granice.
2: Myślę, że to jest celowe przesuwanie granicy i uświadomienie Europie, że Putin jest w stanie przekroczyć granice, które nam na chwilę obecną ciężko sobie wyobrazić. Myślę, że to jest taki właśnie mocny straszak. Miejmy świadomość, że tam w jednym z tych pociągów siedział były premier Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii i kluczowy doradca kanclerza Merca.
0: Wczoraj rosyjskie drony zaatakowały stację paliw znajdującą się około 800 metrów od polskiej granicy w Dorohusku, a także stację kolejową, na której znajdował się pociąg z Kijowa do Warszawy. Tymczasem europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że należy wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Eurodeputowany podkreśla, że Europa potrzebuje teraz silnej odpowiedzi na ostatnie rosyjskie prowokacje.
3: Czas najwyższy i ta sytuacja z atakiem na zachodnią Ukrainę i w te cele bardzo blisko polskiej granicy musi otworzyć dyskusję o ponowną dyskusję o wykorzystaniu zamrożonych aktywów rosyjskich.
0: Według Michała Szczerby unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji, a chodzi m.in. o większe wydatki na obronność i mobilność wojskową, tak aby żołnierze i sprzęt mogli szybko docierać na wschodnią flankę Unii. Wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę.
1: Informacje z regionu.
0: W Zawierciu rozpoczyna się budowa bloków z rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W samo południe na placu inwestycji wmurowany zostanie kamień węgielny. W sumie wybudowane zostaną 3 bloki i 182 mieszkania, mówi prezydent Zawiercia Anna Nemś.
4: Najważniejszą rzeczą dla mieszkańców jest to, że będą to mieszkania o niskim, regulowanym czynszu. Ten czynsz nie może przekroczyć pewnej kwoty. To dla młodych ludzi szczególnie jest ważne. Dzisiaj młodzi ludzie niekoniecznie mogą, ze względów na zdolność kredytową, niekoniecznie chcą zaciągać zobowiązanie i wiązać się z jednym miejscem.
0: Na budowę bloków miasto pozyskało 39 milionów. Złotych.
4: To jest ten system, którym państwo pomaga wybudować mieszkania czynszowe, których czynsz przez najbliższe 25 lat będzie regulowany. My mamy zabezpieczenie tego, że ten czynsz nie zostanie podniesiony, tylko będzie w określonych widełkach. Takiego segmentu w gminie Zawiercie do tej pory nie było. Byli deweloperzy, którzy budują mieszkania, ale tego segmentu mieszkań niskoczynszowych nie było.
0: Budowa nowych mieszkań w Zawierciu potrwa 2 lata. Policjanci z Kłobucka zatrzymali poszukiwanego listem gończym. 39-latek ukrywał się przed wyrokiem za posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz uszkodzenie ciała. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania na terenie gminy Lipie. Podczas wykonywanych czynności ujawnili również narkotyki. Łącznie zabezpieczono prawie 700 gramów różnych substancji. Po wykonaniu niezbędnych czynności 39-latka doprowadzono do aresztu śledczego w Częstochowie, gdzie odbywa karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Usłyszy także dodatkowe zarzuty za posiadanie narkotyków. Na 4 minuty po 10 sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim jest duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 18-19 stopni Celsjusza. Ciśnienie szybko wzrasta i aktualnie wynosi 1021 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy kwadrans po 10.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa na południu regionu, na odcinku Kamesznica-Zwardoń. Jest to droga S1. W Lalikach występują poważne utrudnienia w ruchu z powodu remontu nawierzchni. Zamknięty jest jeden pas. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia według planu mają potrwać do 30 września. Prace prowadzone są na około kilometrowym odcinku drogi w okolicach 8 kilometra trasy. W godzinach szczytu tworzą się korki, więc uprzedzamy. W środkowej części w Katowicach nadal ciasno na 73 pułku piechoty. Zwalniamy też na Kolejowej i Kościuszki, jak również na Armii Krajowej i Jankego w Piotrowicach. Na drodze między Tychami a Katowicami zwalniamy w Czułowie, a potem na wysokości Giszowca. Nadal utrudniony wjazd do Katowic z drogą krajową 86 od strony Sosnowca, bo odcinkiem tym poruszamy się z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Kłopoty też na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami, gdzie jedziemy zdecydowanie wolniej.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek minęła 10:00. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Michał, przerwa.
9: Rząd zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. To pogłosie wczorajszych ataków przy granicy. Rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę to nowa codzienność dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, tak mówi wiceszef MONU. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Jest reakcja rządu na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Zapowiedział specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. O tym była mowa wczoraj podczas posiedzenia zwołanej przez premiera narady. O tym też przedstawiciele rządu, wojska i służb będą rozmawiać dziś w Ministerstwie Finansów. Premier Donald Tusk zaznaczył, że najbliższe tygodnie to okres wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także Polski. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. Łączymy się z Sylwią Białek, witaj.
10: Dzień dobry.
9: Sylwia jest przed kancelarią premiera. Powiedz, na konieczność jakich działań wskazują politycy?
10: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć, jak to ujął, specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem, i o tym właśnie będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawała się, jak to ujął, ekipa Grzegorza Brauna.
11: Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
10: Senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Władimir Putin testuje reakcję NATO, ale nie posunie się do ataku na kolejne państwo.
12: To, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby tę wojnę rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód.
10: Zdaniem eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby trzeba jednak wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Jak mówił w Polskim Radiu, unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji.
9: Relacjonowała Sylwia Białek. Kiedy wyją syreny, trzeba szukać schronienia, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ocenił, że bardziej intensywne rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę oznaczają nową codzienność dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzały rakietowe i ataki dronów zmuszają Ukraińców do utrzymywania pełnej gotowości bojowej na zachodzie kraju. W czasie rosyjskich ataków na Ukrainę mieszkańcy wschodnich województw Polski otrzymują alerty RCB z ostrzeżeniami. Cezary Tomczyk zwraca uwagę, że gdy zawyją syreny alarmowe, należy reagować.
13: Jeżeli wyją syreny w nocy, jeżeli to jest czwarta, piąta, jakikolwiek, zresztą jakakolwiek godzina w ciągu dnia i wyją syreny, to znaczy, że trzeba szukać miejsca schronienia. I to nie zawsze musi być schron. To jest piwnica, to jest oczywiście podziemny garaż, albo to jest w naszym mieszkaniu miejsce, w którym na przykład nie ma okien.
9: Cała rozmowa z Cezarem Tomczykiem do odsłuchania na naszej stronie internetowej albo na YouTubie. Mijają dwa lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. To właśnie w Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek policji i straży miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka Zdroju. Dziś krajobraz miasta jest inny. Mieszkańcy mówią, że przez dwa lata Stronie bardzo się zmienił.
14: Coraz piękniej jest, bardzo pięknie w Stroniu, tylko no tu jeszcze jak skończą, to już będzie dobrze. Asfalt położą, bo teraz jest trochę kłopotów.
15: Myśmy dom stracili serce, to niestety, ale teraz mieszkamy już tutaj u góry, wszystko się jakoś poukładało. No pięknie jest teraz już zrobione, ale było bardzo, bardzo tragicznie.
9: W Stroniu trwają prace przy przedszkolu i krytej pływalni. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku. Najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje 54 072 zł miesięcznie i mieszka w województwie śląskim. Drugą co do wysokości emeryturę 53,5 tysiąca otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z województwa mazowieckiego, która co miesiąc dostaje 45 tysięcy złotych, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe. W województwie dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak by utrzymać najniższą emeryturę, która wynosi niespełna 2000 zł, trzeba mieć 20 lat stażu w przypadku kobiet i 25 mężczyzn. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dziś pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz. Od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, około 16.
16: Trójka.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

0: Jest 10. Wczorajszy atak dronowy w pobliżu polskiej granicy miał pokazać, że Władimir Putin jest coraz bardziej zdesperowany, ocenił w gościu poranka Radia Katowice senator i wiceminister energii Piotr Masłowski. Należy wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów, twierdzi z kolei europoseł Michał Szczerba. W Zawierciu rozpoczyna się budowa bloków z rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Senator i wiceminister energii Piotr Masłowski z klubu Centrum mówił na antenie Radia Katowice, że wczorajszy atak dronowy w pobliżu polskiej granicy był celowy i miał pokazać, że Władimir Putin jest coraz bardziej zdesperowany. Jak mówił polityk, Putin przekracza kolejne granice.
2: Myślę, że to jest celowe przesuwanie granicy i uświadomienie Europie, że Putin jest w stanie przekroczyć granice, które nam na chwilę obecną ciężko sobie wyobrazić. Myślę, że to jest taki właśnie mocny straszak. Miejmy świadomość, że tam w jednym z tych pociągów siedział były premier Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii i kluczowy doradca kanclerza Merca.
0: Wczoraj rosyjskie drony zaatakowały stację paliw znajdującą się około 800 metrów od polskiej granicy w Dorohusku, a także stację kolejową, na której znajdował się pociąg z Kijowa do Warszawy. Tymczasem europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że należy wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Eurodeputowany podkreśla, że Europa potrzebuje teraz silnej odpowiedzi na ostatnie rosyjskie prowokacje.
3: Czas najwyższy i ta sytuacja z atakiem na zachodnią Ukrainę i w te cele bardzo blisko polskiej granicy musi otworzyć dyskusję o ponowną dyskusję o wykorzystaniu zamrożonych aktywów rosyjskich.
0: Według Michała Szczerby unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji, a chodzi m.in. o większe wydatki na obronność i mobilność wojskową, tak aby żołnierze i sprzęt mogli szybko docierać na wschodnią flankę Unii. Wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę.
1: Informacje z regionu.
0: W Zawierciu rozpoczyna się budowa bloków z rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W samo południe na placu inwestycji wmurowany zostanie kamień węgielny. W sumie wybudowane zostaną 3 bloki i 182 mieszkania, mówi prezydent Zawiercia Anna Nemś.
4: Najważniejszą rzeczą dla mieszkańców jest to, że będą to mieszkania o niskim, regulowanym czynszu. Ten czynsz nie może przekroczyć pewnej kwoty. To dla młodych ludzi szczególnie jest ważne. Dzisiaj młodzi ludzie niekoniecznie mogą, ze względów na zdolność kredytową, niekoniecznie chcą zaciągać zobowiązanie i wiązać się z jednym miejscem.
0: Na budowę bloków miasto pozyskało 39 milionów. Złotych.
4: To jest ten system, którym państwo pomaga wybudować mieszkania czynszowe, których czynsz przez najbliższe 25 lat będzie regulowany. My mamy zabezpieczenie tego, że ten czynsz nie zostanie podniesiony, tylko będzie w określonych widełkach. Takiego segmentu w gminie Zawiercie do tej pory nie było. Byli deweloperzy, którzy budują mieszkania, ale tego segmentu mieszkań niskoczynszowych nie było.
0: Budowa nowych mieszkań w Zawierciu potrwa 2 lata. Policjanci z Kłobucka zatrzymali poszukiwanego listem gończym. 39-latek ukrywał się przed wyrokiem za posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz uszkodzenie ciała. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania na terenie gminy Lipie. Podczas wykonywanych czynności ujawnili również narkotyki. Łącznie zabezpieczono prawie 700 gramów różnych substancji. Po wykonaniu niezbędnych czynności 39-latka doprowadzono do aresztu śledczego w Częstochowie, gdzie odbywa karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Usłyszy także dodatkowe zarzuty za posiadanie narkotyków. Na 9:45 sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim jest duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 18-19 stopni Celsjusza. Ciśnienie szybko wzrasta i aktualnie wynosi 1021 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy kwadrans po 10:00.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa na południu regionu, na odcinku Kamesznica-Zwardoń. Jest to droga S1. W Lalikach występują poważne utrudnienia w ruchu z powodu remontu nawierzchni. Zamknięty jest jeden pas. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia według planu mają potrwać do 30 września. Prace prowadzone są na około kilometrowym odcinku drogi w okolicach 8 kilometra trasy. W godzinach szczytu tworzą się korki, więc uprzedzamy. W środkowej części w Katowicach nadal ciasno na 73. Pułku Piechoty. Zwalniamy też na Kolejowej i Kościuszki, jak również na Armii Krajowej i Jankego w Piotrowicach. Na drodze między Tychami a Katowicami zwalniamy w Czułowie, a potem na wysokości Giszowca. Nadal utrudniony wjazd do Katowic z drogą krajową 86 od strony Sosnowca, bo odcinkiem tym poruszamy się z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Kłopoty też na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami, gdzie jedziemy zdecydowanie wolniej.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Minęła 11, program trzeci w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, a przedstawi go Michał Przerwa.
9: Po wczorajszym ataku Rosjan przejście graniczne z Ukrainą działają dziś normalnie. Mobilizacja albo niszczenie infrastruktury. Radosław Sikorski w CNN o scenariuszach dla Putina. Dziś zaczyna się czterodniowa sesja Europarlamentu. Ursula von der Leyen wygłosi w środę orędzie o stanie Unii. Wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą w Lubelskiem działają bez przeszkód, a odprawy odbywają się na bieżąco, zapewnia Straż Graniczna. Podczas ataku Rosji na Ukrainę ich praca została tymczasowo wstrzymana i nastąpiła ewakuacja, mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
10: Zarówno ludzie, którzy byli w odprawie granicznej, podróżni, zostali ewakuowani w taki sposób, że po prostu zostali odprawieni, aby mogli opuścić teren przejścia granicznego. Natomiast funkcjonariusze, pracownicy, którzy znajdowali się akurat w pracy w tym momencie na terenie drogowych przejść granicznych, zostali ewakuowani w miejsca bezpieczne. Jest to standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach. Wszystko zadziałało bez problemów. Ważne jest to, że nikomu nic się nie stało oraz nie było jakichś szczególnych zdarzeń. W okresie ewakuacji oraz w okresie zagrożenia zagrożenie minęło, wszyscy powrócili do pracy, przejścia wznowiły odprawę graniczną.
9: 8 godzin czekają kierowcy na wyjazd z Polski przez przejście graniczne z Ukrainą do Rochusk-Jagodzin. W kolejce do odprawy stoi 170 ciężarówek. W Chrebennem jest krótsza, dwugodzinna kolejka, w której oczekuje 20 tirów. W Zosinie i Dałchobyczowie odprawy odbywają się na bieżąco. Podobnie na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kukurykach. Ostatnie wydarzenia pokazują, że każdy obywatel powinien wiedzieć, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Takie incydenty w pobliżu polskiej granicy komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski. Jak tłumaczy, powinniśmy poważnie traktować ochronę cywilną.
11: Mówimy i o decydentach, i o społeczeństwie. My w momencie, kiedy mamy taką eskalację, medialne doniesienia o jakimś ataku, właśnie się wtedy szukamy, zastanawiamy, co możemy zrobić, a za chwilę, po jakimś czasie przechodzimy do funkcjonowania na co dzień. Bardzo często podczas wielu takich spotkań na konferencjach zadaję takie proste pytanie, kto z Państwa jest przygotowany, kto z Państwa ma plecak ewakuacyjny, ludzie tak patrzą na mnie, co ja w ogóle wymyśliłem. To jest takie minimum podstawowe tak naprawdę dla każdego obywatela.
9: Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską, w ukraińską stację paliw oraz w lokomotywę pociągu towarowego. Władimirowi Putinowi zostały dwie karty do rozegrania, potencjalna mobilizacja oraz niszczenie infrastruktury energetycznej. O takich scenariuszach mówił amerykańskiej telewizji CNN minister Radosław Sikorski. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji obie opcje są złudzeniem, a warunki do rozejmu mogą pojawić się w przyszłym roku.
12: Sikorski ocenił, że Putinowi nie udało się zrealizować pierwotnych celów wojny i teraz próbuje ratować jej sens, żądając całego Donbasu, ale nawet tu jego armia nie dotrzymuje kolejnych terminów. Według szefa polskiej dyplomacji planowana mobilizacja w Rosji będzie nieskuteczna. On wyobraża sobie, że jeśli wrzuci do maszynki, do mięsa kolejne 500 000 ludzi, to front zostanie przełamany, nie zostanie. Sikorski stwierdził, że druga szansa, jaką widzi Putin, to ostra zima. Rosjanie niszczą elektrownie i ciepłownie, licząc, że wyludnione ukraińskie miasta złamią wolę oporu. To złudzenie, bo nie wpływa to na zdolność armii do utrzymania linii frontu. Sikorski nie chciał spekulować o warunkach ewentualnego porozumienia. Powiedział, że nie brakuje domorosłych chamberlenów gotowych handlować cudzą ziemią i cudzą wolnością dla własnego świętego spokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dziś czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen wystąpi na tym forum w środę rano. Orędzie to kluczowe wystąpienie szefowej komisji, podsumowujące rok i wyznaczające priorytety. Na tej sesji będą też punkty dotyczące Polski.
13: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
14: Polska może być przykładem dla innych.
13: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pochmurno tylko na zachodzie, wkrótce zacznie się przejaśniać, miejscami przelotne opady deszczu. W Zakopanem 15 stopni, w Ustce 17, w Szczecinie 18, w Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu 19, w Warszawie 20, a w Zielonej Górze 21.
15: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: zgarnął, nie?
1: Kręcę.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Policjanci z Częstochowy zatrzymali Słowaka poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. Więcej o tym powiemy za chwilę. Radni z Częstochowy zdecydują dziś o zabezpieczeniu środków na referendum w sprawie odwołania prezydenta. Trzeba znaleźć ponad 800 tysięcy złotych. Dwóch najzamożniejszych w Polsce emerytów mieszka w województwie śląskim. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawimy na koniec wydania.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Śląscy policjanci zatrzymali w Częstochowie mężczyznę poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. 56-letni obywatel Słowacji był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Miał zlecić zabójstwo 60-letniego mężczyzny na terenie Ukrainy. Pokrzywdzony został kilkukrotnie postrzelony przez wynajętego zamachowca. Mimo ciężkich obrażeń przeżył atak. Gdy pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała polskie organy ścigania, okazało się, że 56-latek był już znany policji. Mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: W 2024 roku bowiem policjanci wytypowali, namierzyli, a następnie zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która z podrabiania i wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy uczyniła sobie stałe źródło dochodów. W tej sprawie zarzuty wówczas usłyszało łącznie 7 osób.
0: Obecnie wobec 56-latka prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej. Radni z Częstochowy zdecydują dziś o zabezpieczeniu środków na gminne referendum. W tym celu spotkają się na sesji nadzwyczajnej, która rozpocznie się o 15:30. Na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta przed upływem kadencji trzeba zabezpieczyć 816 tysięcy złotych. W tym celu mają zostać dokonane zmiany w tegorocznym budżecie. O 400 tysięcy złotych ma zostać zmniejszone zadanie bieżącego utrzymania dróg. Kolejne środki mają być przesunięte z programu budowy i przebudowy ulic oraz dokumentacji przyszłościowej. Referendum odbędzie się w Częstochowie 25 października. Pozostajemy w Częstochowie, gdzie spotkali się dzisiaj przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W całym województwie śląskim działa ich 11, a w kraju 124. Centra wspierają rozwój nowoczesnych kompetencji i współpracę pomiędzy edukacją i gospodarką. Są uzupełnieniem oferty szkół branżowych i technicznych, wyjaśnia wiceminister edukacji Henryk Kiepura.
3: Tutaj oczywiście będą mogli zdobywać kompetencje i kwalifikacje uczniowie naszych szkół, ale również skończyły się czasy, kiedy ktoś ukończył szkołę czy ukończył studia i przepracował cały życie w jednym zakładzie. W tej chwili wiemy, że prawie każdy w swojej karierze zawodowej kilkukrotnie musi zmienić pracę i zdobyć nowe kompetencje i te branżowe centra umiejętności właśnie temu będą służyć.
0: Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie i lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie jest podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji tego projektu, mówi Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
4: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawić Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Teraz w Radiu Katowice finansowa ciekawostka. Najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje 54 tysiące i 72 zł miesięcznie i mieszka w województwie śląskim. Także drugą co do wysokości emeryturę, 53,5 tysiąca złotych, otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z województwa mazowieckiego, która co miesiąc dostaje prawie 45,5 tysiąca złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe. W województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak aby otrzymać najniższą emeryturę, trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim jest duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu, ale też co jakiś czas z zachmur wyłoni się słońce. Termometry wskazują do 19 stopni Celsjusza. I to wszystko teraz. O 13:00 informacje Radia Katowice przedstawi Paweł Nadrowski. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stawik. Uwaga teraz na kolizję w Gliwicach na Żwirki i Wigury. Do kolizji dwóch samochodów doszło także w Częstochowie, w Alei Wojska Polskiego. Kłopoty z tym związane są na pasach do Olsztyna. Natężony ruch na trasie Olkuskiej w Sosnowcu. Ciasno jest na wysokości centrum miasta, na pasach do Olkusza. Ciasno też na trasie S1 na wysokości Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć w miejscu prac na pasach do Tychów. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na drodze krajowej 78 w Tarnogórskich Reptach. Tam także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach, a ciasno jest na pasach do centrum miasta. Wzmożony ruch w miejscu prac na autostradzie A1, ciaśniej jest między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. W Tychach więcej samochodów na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz może dziś stracić stanowisko. Będzie jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo, zapowiada minister finansów. CDU wygrała wybory komunalne w Dolnej Saksonii, alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. Za godzinę zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Na miejscu jest Agata Król, witaj.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, jaki scenariusz może zostać zrealizowany?
10: Wielce prawdopodobne jest odwołanie prezesa ze względu na niemożność pełnienia przez niego funkcji, jako że przebywa w areszcie. I pytanie, co dalej? Zarząd może zdecydować o skróceniu kadencji i zorganizowaniu wyborów w następnej kolejności, tak by zupełnie nowa osoba stanęła na czele PKOL, ale bardziej prawdopodobne jest zachowanie kadencji i wybranie jednego z wiceprezesów na funkcję prezesa na ten krótki czas, kilku miesięcy. Taki scenariusz przewiduje jeden z wiceprezesów PKOL, Marian Kmita.
11: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
10: Teraz prezesa Radosława Piesiewicza zastępuje Mieczysław Nowicki, ale wśród potencjalnych następców wymienia się jeszcze kilka innych osób. Między innymi Mariana Kmitę, którego słyszeliśmy przed chwilą, ale też wiceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Hamerę, pływową pływaczkę Otylię Jędrzejczak czy byłego wioślarza Adama Korola. Czy będzie zgoda w spotykającym się o 13 gremium? Nie wiadomo. Wiadomo, że właściwie każdy chce, aby wizerunek polskiego sportu został odbudowany.
9: O czym mówiła Agata Król. Rząd wyda jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Przypomniał o tym w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak tłumaczył, to szczególnie ważne w związku z ostatnimi działaniami Kremla. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy.
12: Nasz rząd podjął decyzję o radykalnym zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu.
9: Minister Domański dodał, że obecnie fundamenty polskiej gospodarki są mocne, a skala przemian, jakie dokonały się w ostatnich dekadach, jest dostrzegana na całym świecie. Andrzej Domański uczestniczy w konferencji Kierunek Przyszłość, która odbywa się w Sejmie. Był kapelanem Solidarności, namawiał ludzi, by zło dobrem zwyciężać. Dziś mija 79. rocznica urodzin księdza Jerzego Popiełuszki. O jego życiu przypominać będzie muzeum, które powstaje w rodzinnej miejscowości duchownego w Okopach, niedaleko Suchowoli. Według zapewnień ma być gotowe jesienią przyszłego roku. Kierownik placówki Barbara Bojaryn-Kasberuk zapewnia, że prace idą zgodnie z harmonogramem.
13: Prace są bardzo zaawansowane. Planujemy otworzyć muzeum jesienią przyszłego roku. Myślę, że nie ma żadnych w tej chwili zagrożeń, które by na to nie mogły pozwolić. Jest to bardzo nowoczesna bryła, która jest oczywiście wkomponowana w otoczenie, ale jeżeli chodzi o wystawę, to przede wszystkim będziemy się tutaj posiłkowali nowoczesnymi narzędziami.
9: W maju wmurowano kamień węgielny pod powstające muzeum. Chadecka CDU wygrała przed socjaldemokratyczną SPD wybory komunalne w Dolnej Saksonii. AfD zajęła trzecie miejsce w wyborach samorządowych w landzie sąsiadującym z Saksonią Anhalt, gdzie przed tygodniem skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory do lokalnego parlamentu.
14: W Dolnej Saksonii Alternatywa dla Niemiec zdobyła 15% głosów i ponad trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów. Partia skrajnej prawicy nigdzie jednak nie wygrała, jedynie w Salzgitter wprowadziła swoją kandydatkę do drugiej tury wyborów na burmistrza. We wczorajszym głosowaniu działaczka AfD zdobyła jednak o 20 punktów procentowych mniej niż urzędujący rywal z CDU. W tym samym Salzgitter, niedaleko Hanoweru, AfD będzie miała najwięcej radnych, ale za mało by myśleć o większości. Do wielu rad skrajna prawica wprowadziła swoich ludzi, choć w ich składach nie będzie odgrywać większej roli. Głosowanie na radnych i burmistrzów w Dolnej Saksonii odbyło się między budzącymi większe zainteresowanie wyborami do parlamentów krajowych w dwóch sąsiednich landach. Przed tygodniem w Saksonii-Anhalt w lokalnym parlamencie AfD zdobyła wyraźną przewagę i brakuje jej trzech głosów z innych ugrupowań do rządzenia. W najbliższą niedzielę zagłosują mieszkańcy Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, gdzie AfD również jest liderem sondaży, choć już nie tak wyraźnym. Do urn pójdą również Berlińczycy. W stolicy Niemiec nie ma zdecydowanego faworyta. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, tylko na zachodzie miejscami przejaśnienia. Lokalnie przelotne opady deszczu, tylko które na południu będą intensywne. 11 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, 20 w centrum i 21 na zachodzie.
15: Trójka.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, pon won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężnych Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

siebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co

0: Wybiło południe. Policjanci z Częstochowy zatrzymali Słowaka poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. Więcej o tym powiemy za chwilę. Radni z Częstochowy zdecydują dziś o zabezpieczeniu środków na referendum w sprawie odwołania prezydenta. Trzeba znaleźć ponad 800 tysięcy złotych. Dwóch najzamożniejszych w Polsce emerytów mieszka w województwie śląskim. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawimy na koniec wydania.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Śląscy policjanci zatrzymali w Częstochowie mężczyznę poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. 56-letni obywatel Słowacji był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Miał zlecić zabójstwo 60-letniego mężczyzny na terenie Ukrainy. Pokrzywdzony został kilkukrotnie postrzelony przez wynajętego zamachowca. Mimo ciężkich obrażeń przeżył atak. Gdy pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała polskie organy ścigania, okazało się, że 56-latek był już znany policjantem. Mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Gieresz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: W 2024 roku bowiem policjanci wytypowali, namierzyli, a następnie zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która z podrabiania i wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy uczyniła sobie stałe źródło dochodów. W tej sprawie zarzuty wówczas usłyszało łącznie 7 osób.
0: Obecnie wobec 56-latka prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej. Radni z Częstochowy zdecydują dziś o zabezpieczeniu środków na gminne referendum. W tym celu spotkają się na sesji nadzwyczajnej, która rozpocznie się o 15:30. Na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta przed upływem kadencji trzeba zabezpieczyć 816 tysięcy złotych. W tym celu mają zostać dokonane zmiany w tegorocznym budżecie. O 400 tysięcy złotych ma zostać zmniejszone zadanie bieżącego utrzymania dróg. Kolejne środki mają być przesunięte z programu budowy i przebudowy ulic oraz dokumentacji przyszłościowej. Referendum odbędzie się w Częstochowie 25 października. Pozostajemy w Częstochowie, gdzie spotkali się dzisiaj przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W całym województwie śląskim działa ich 11, a w kraju 124. Centra wspierają rozwój nowoczesnych kompetencji i współpracę pomiędzy edukacją i gospodarką. Są uzupełnieniem oferty szkół branżowych i technicznych, wyjaśnia wiceminister edukacji Henryk Kiepura.
3: Tutaj oczywiście będą mogli zdobywać kompetencje i kwalifikacje uczniowie naszych szkół, ale również skończyły się czasy, kiedy ktoś ukończył szkołę czy ukończył studia i przepracował cały życie w jednym zakładzie. W tej chwili wiemy, że prawie każdy w swojej karierze zawodowej kilkukrotnie musi zmienić pracę i zdobyć nowe kompetencje, i te branżowe centra umiejętności właśnie temu będą służyć.
0: Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie i lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie jest podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji tego projektu, mówi Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
4: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Teraz w Radiu Katowice finansowa ciekawostka. Najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje 54 tysiące i 72 zł miesięcznie i mieszka w województwie śląskim. Także drugą co do wysokości emeryturę, 53,5 tysiąca złotych, otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z województwa mazowieckiego, która co miesiąc dostaje prawie 45,5 tysiąca złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe. W województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak aby otrzymać najniższą emeryturę, trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim jest duże i całkowite. Okresami spodziewane są przelotne opady deszczu, ale też co jakiś czas z chmur wyłoni się słońce. Termometry wskazują do 19 stopni Celsjusza. I to wszystko teraz. O 13 informacje Radia Katowice przedstawi Paweł Nadrowski. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stawik. Uwaga teraz na kolizję w Gliwicach na Żwirki i Wigury. Do kolizji dwóch samochodów doszło także w Częstochowie, w Alei Wojska Polskiego. Kłopoty z tym związane są na pasach do Olsztyna. Natężony ruch na trasie Olkuskiej w Sosnowcu. Ciasno jest na wysokości centrum miasta, na pasach do Olkusza. Ciasno też na trasie S1 na wysokości Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć w miejscu prac na pasach do Tychów. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na drodze krajowej 78 w Tarnogórskich Reptach. Tam także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach, a ciasno jest na pasach do centrum miasta. Wzmożony ruch w miejscu prac na autostradzie A1, ciaśniej jest między Bytomiem a Pyrzowicami, z kolei jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. W Tychach więcej samochodów na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd PKL-u zdecyduje w sprawie przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz może stracić stanowisko. Pożar na terenie kompleksu wojskowego w Białymstoku. Z ogniem walczy 9 jednostek straży. Rykowisko w podlaskich lasach. Jelenie zaczęły sezon godowy. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. To wpis szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MSWiA zawiadamia prokuraturę w sprawie Antoniego Macierewicza. Minister Marcin Kierwiński zareagował po zachowaniu posła PiS-u wobec policjanta, który pilnował siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O swojej decyzji Kierwiński napisał w mediach społecznościowych. Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Dość tego, Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, tak napisał szef MSWiA. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Jego następcą zostanie wybrany jeden z wiceprezesów, który będzie musiał dokończyć kadencję i przygotować przyszłoroczny zjazd, który wybierze nowego prezesa. Tak mówi wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL-u Piotr Pustelnik.
10: Gigantyczna robota dla tego wiceprezesa i ja nie sądzę, aby w prezydium ktoś się pchał do tej pracy. Po prostu jest to coś w rodzaju takiej stajni ogiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć.
9: Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 9 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Na razie nieznane są szczegóły zdarzenia. Wiadomo jedynie, że pali się remontowany budynek 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Nikomu nic się nie stało. Na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Wzrost cen na światowych rynkach wynika przede wszystkim z sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, tak mówi wiceminister energii Piotr Masłowski.
11: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął, jest cieśnina Ormus. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują, no ale to wpływa na rynek podaży i popytu.
9: Zdaniem wiceministra na razie nie ma szans na powrót do programu ceny paliw niżej, ale wszystko w tej sprawie zależy od resortu finansów. W podlaskich lasach trwa rykowisko, to okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują o ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku, a donośne odgłosy mogą rozchodzić się po lesie na kilka kilometrów.
12: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
13: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
12: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni.
14: Jeżeli chcemy usłyszeć, to nie jest trudne. No co usłyszymy te dźwięki?
13: Marcin Sokołowski ze Związku Polskich Fotografów Przyrody.
14: Co innego jest sfotografować to, bo to już trzeba nachodzić się.
15: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
13: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
15: Powinniśmy w ogóle unikać unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, żeby ich po prostu nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
9: A to był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pochmurno, ale z przejaśnieniami na zachodzie, miejscami przelotne opady deszczu, w Zakopanem 15 stopni, w Ełku 17, w Krośnie 19, w Legnicy 21.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Bogowiec. Wiceminister energii Piotr Masłowski z optymizmem patrzy na plan próżnie fabryki samochodów elektrycznych. Mówił dziś o tym w Radiu Katowice. Gliwice stworzą ekologiczny pawilon rowerowy. Jeszcze w tym roku pojawi się on przy dworcu kolejowym.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Takie informacje przekazał rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. O znalezieniu drona w Morzu Bałtyckim poinformował wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Podpułkownik Goryszewski powiedział, że służby badają teraz znalezisko.
3: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne. Teraz trwają czynności sprawdzające na miejscu. Jest policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saferów też sprawdzi ten obiekt. I po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej. Właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tamte czynności. Ja mogę przekazać tylko tyle, że została ona odnaleziona przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej podczas przejścia w tym rejonie.
1: Podpułkownik Goryszewski dodał, że odnaleziony obiekt był w całości i jest to dron powietrzny. Wiceminister energii Piotr Masłowski przyznał w Radiu Katowice, że jest optymistą w kwestii powstania w Polsce fabryki samochodów elektrycznych. Polityk w zeszłym tygodniu rozmawiał o tym z kierownictwem spółki Electromobility Poland, która odpowiada za ten projekt. Samochód ma być produkowany w Jaworznie, a partnerem polskiej spółki jest firma z Tajwanu.
4: Liczę też na to, że jeszcze w tym roku będziemy mieli dobre wiadomości, tylko że to jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo się uda, albo się nie uda. Rozmowy są na bardzo zaawansowanym poziomie. Rozmowy z tajwańskim Foxconn. To jest koncern, którego budżet jest chyba większy nawet niż budżet polski. Jeżeli uda się to sfinalizować, to będziemy mieli doskonałą wiadomość już za niedługo.
1: Docelowo fabryka ma produkować 400 tysięcy aut rocznie. Trafią one na polski i europejski rynek. Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a pierwsze samochody zjadą z taśmy w 2029.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Starostwo powiatowe w Cieszynie od kilku lat realizuje program poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Starosta cieszyńska Janina Żagan mówi, że główny budynek urzędu jest już w pełni dostosowany do zaleceń w tym zakresie, ale inne obiekty, w tym szkoły, jeszcze nie.
5: Inne obiekty związane z jednostkami powiatu cieszyńskiego już nie mają tak łatwej sytuacji, bo to są budynki stare. Co roku 2-3 szkoły zostają udostępnione osobom niepełnosprawnym albo stwarza się możliwości. Buduje się windy w 3 w tej chwili obiektach i myślę, że w niedługim czasie nasze obiekty będą dostępne, oczywiście nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale dostępne będą.
1: Program likwidacji barier architektonicznych realizowany jest też w Cieszyńskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ekologiczny pawilon rowerowy pojawi się w Gliwicach na placu dworcowym. Stanie naprzeciw Poczty Polskiej do końca listopada. Na jego dachu pojawi się zieleń. Mają to być rośliny, które nie wymagają pielęgnacji. W pawilonie, wpisującym się w nurt ekologicznego wzornictwa, zostanie zamontowanych 14 piętrowych stojaków, na których będzie można pozostawić łącznie 28 jednośladów. Do końca dnia w regionie pochmurno, z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami może występować przelotny deszcz. Temperatura dziś do 19 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono rosyjski dron przy plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, informuje resort obrony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał m.in. właściciela Biedronki. Chodzi o niedozwolone porozumienie. Rząd jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu dotyczącego rynku kryptoaktywów. W rejonie miejscowości Rusinowo nad morzem wojsko zlokalizowało i podjęło z wody drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Tak poinformował szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Dron przydryfował z wód międzynarodowych, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej. Właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tamte czynności. Ja mogę przekazać tylko tyle, że została ona odnaleziona przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej podczas przejścia w tym rejonie.
7: Musimy być przygotowani na takie sytuacje, mówił w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Jeżeli chodzi na przykład o ataki w nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Chciałbym Państwa też przestrzec, budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
7: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślał, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Ponad 500 000 złotych kar nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki, firmy transportowe współpracujące z siecią oraz osoby odpowiedzialne za niedozwolone porozumienie. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Według urzędu firmy umówiły się, że nie będą pobierać sobie pracowników. Prezes urzędu Tomasz Chrustny mówi, że takie zasady ograniczyły konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
9: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad 500 000 złotych kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
7: Porozumienie miało obowiązywać przez wiele lat, do lutego 2024 roku. Najwyższą karę, 525 milionów złotych, nałożono na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Decyzja urzędu opiniowała Komisja Europejska, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji. Resort finansów jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu dotyczącego rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to minister Andrzej Domański. Dodał, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja na ten temat. Przypomniał, że prezydent trzykrotnie zawetował rządowe przepisy.
10: My w Ministerstwie Finansów jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby przedstawiać dobre, efektywne prawo. Prezydent trzy razy dostał możliwość, aby stanąć po stronie Polaków. Zamiast tego stanął po stronie dziwnych interesów. Jesteśmy gotowi do tego, aby przedstawiać kolejne projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, ale tutaj jeszcze ostatecznej decyzji co do tego projektu nie ma.
7: Po trzeciej próbie odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie Karol Nawrocki skierował do laski marszałkowskiej własny projekt. Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Projekt został uzupełniony o ostrzeganie obywateli przed zainwestowaniem środków w kryptowaluty. Planowane na dziś rozmowy w Omanie dotyczące cieśniny Ormus nie odbędą się. W reakcji na sytuację w Zatoce Perskiej oraz w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie wciąż toczą się walki, ropa zdrożała rana do prawie $108 za baryłkę.
11: Gospodarze rozmów Iran i Oman poinformowali tylko, że spotkanie, w którym miały wziąć udział prawie wszystkie państwa Zatoki Perskiej, zostało przełożone na prośbę niektórych z nich. Najprawdopodobniej zorientowały się, że nie będą w stanie wypracować konsensusu w sprawie cieśniny Ormus, której Iran nie chce otworzyć, dopóki Stany Zjednoczone nie zdejmą blokady z irańskich portów. Rządowe siły jemeńskie, wspierane przez Arabię Saudyjską, próbują odbić z rąk rebeliantów Huti Ilmahe, kluczowy port u wejścia do cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Teren ten od końca ubiegłego tygodnia jest pod kontrolą Huti, proirańskiej grupy, która od kilkunastu lat zajmuje część Jemenu. Twierdzi ona, że statki wciąż

0: mogą przepływać przez cieśninę, za wyjątkiem saudyjskich. W ostatnich dniach przepływało tamtędy kilka statków dziennie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmury, miejscami przelotne opady. Na południu ma padać może dość intensywnie. 11 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, 20 w centrum i 21 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: O sytuacji opowiada Dorota Stabik.
6: Uwaga teraz w Raciborzu, jak przekazuje nasz słuchacz, na skrzyżowaniu ulic Staszica Kolejowej i Kościuszki miał miejsce wypadek. Droga jest nieprzejezdna. W kolejce samochodów ustawiają się kierowcy na trasie 86 na wysokości Tyskiego Czułowa. Ciasno tam na pasach do Bielska. W Tychach tłok także na drodze 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na drodze 44 ciasno także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. W Gliwicach także tłok na trasie 44 przy węźle z autostradą A4. Poza tym w mieście kolejka samochodów na drodze 88 w rejonie strefy ekonomicznej. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 zwalniają w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Na trasie S1 tłoczno na wysokości Dąbrowy Górniczej, przed węzłem Sulno na pasach do Pyrzowic. Zwalnia ruch także na trasie S1 na wysokości Sosnowca na pasach do Tychów. 691-400-400, czekamy na sygnał z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie, kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę.

obok lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem

tak?

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Jest 15:30, czas na informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
2: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita przejmie obowiązki prezesa Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto. Tak zdecydował dziś zarząd PKOL-u. Marian Kmita ma pełnić funkcję do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów. Śląscy kryminalni zatrzymali w Częstochowie mężczyznę poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. 56-letni Słowak był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Miał zlecić zabójstwo 60-letniego mężczyzny na terenie Ukrainy. Pokrzywdzony został postrzelony przez wynajętego zamachowca. Pomimo ciężkich obrażeń przeżył atak. Ponad 160 tysięcy złotych zebrano w czasie weekendowej akcji Kulinarny Ogień w Parku Śląskim. Pieniądze zostaną przekazane na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Tychach. Przez 8 godzin prawie 100 kucharzy ugotowało ponad 10 tysięcy posiłków. W tym czasie odwiedzający park mogli korzystać z atrakcji i wspierać zbiórkę na budowę hospicjum. 10 tablic edukacyjnych o historii i przemianach Sosnowca odsłonięto w przejściu podziemnym pod ulicą 3 Maja, prowadzącym do Alei Zwycięstwa i Poczty Głównej. Autorzy chcą w ten sposób przybliżyć mieszkańcom miejsca, które zmieniały się wraz z miastem.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby badają drona znalezionego nad Bałtykiem. To najprawdopodobniej rosyjski bezzałogowiec. PKOL wybiera nowego prezesa. Dotychczasowy ma zarzuty w sprawie Zonda Krypto i jest w areszcie. Strażacy z Chorwacji walczą z pożarem na Wyspie Brać. Ewakuowano ponad 500 ludzi. Dron wydobyty z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały. Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje.
3: Ekspert wojskowy Mariusz Marszałkowski z Defense 24 mówił w TVP Info, że dron mógł przydryfować do Polski z innego kraju.
5: Ten dron prawdopodobnie nie wleciał przez polską przestrzeń powietrzną, ale wleciał przez przestrzeń powietrzną innych państw. Litwa wczoraj informowała o tym, że przez jej terytorium w kierunku obwodu królewieckiego przeleciał niezidentyfikowany dron. I możliwe, że to jest właśnie ten bezzałogowiec, który dzisiaj został wyłowiony. Nie wiemy, czy ten bezzałogowiec miał jakieś zadanie do wykonania, czy po prostu doszło do usterki technicznej.
3: Wersję o możliwym przypłynięciu bezzałogowca za najbardziej prawdopodobną uznaje też dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Drona znaleźli wojskowi marynarki wojennej. Jest to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Obraduje zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma wybrać pełniącego obowiązki prezesa komitetu. Zanim to zrobi, musi uznać dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza za niezdolnego do pełnienia obowiązków.
6: Przedstawiciele zarządu PKOL, którzy wypowiadali się przed wejściem na obrady, unikali deklaracji, czy chcą pełnić obowiązki prezesa. Otylia Jędrzejczak zadeklarowała natomiast, że chce, by decyzje były podejmowane z rozsądkiem.
7: Najważniejsze jest to, aby zarządowi zostały przedstawione wszystkie możliwości.
6: Andrzej Supron powiedział, że chce, by sytuacja w komitecie była jak najszybciej uzdrowiona.
8: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty i cieszymy się z faktu, że Mieczysław Nowicki przyjął pełnomocnictwo.
6: Prezydium PKOL w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Adam Konopka nie chciał deklarować, czy zgłosi swoją kandydaturę. Wskazał, że ważna jest też rozmowa o powrocie do idei sportu.
9: Chcielibyśmy rozmawiać o idei, no i pewnie o pieniądzach w takim zakresie, które pozwolą tą ideę realizować, a nie wypłacać prowizji.
6: Dotychczasowy prezes PKOL Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Jak dowiaduje się Polskie Radio, przed momentem właśnie okazało się, że pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wiceprezes Marian Kmita. Pożar szaleje na chorwackiej wyspie Brać. Nocą w rejonie Milne ogień zbliżył się do zabudowań i zmusił setki ludzi do ucieczki. Dwie osoby zostały ranne.
0: Miejscowe służby ewakuowały drogą morską ponad 500 ludzi z zagrożonych terenów. Wśród nich były dzieci oraz osoby starsze. Strażacy przez kilka godzin bronili domów przed ogniem. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Ostatecznie udało się ochronić zabudowania. Ogień nadal nie został jednak całkowicie opanowany. Strażacy reagują na pojawiające się płomienie i dym, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania. Według dowódcy Straży Pożarnej Żupani Splitsko-Dalmatyńskiej Iwana Kowaczewicza długość całego obszaru zajętego pożarem wynosi od 35 do 40 km. Dotychczas spłonęło 4000 hektarów lasów, zarośli i maki. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Ostrudologia to lekcja o historii, tożsamości oraz walorach rodzinnego miasta. Przez 5 dni uczniowie szkół w Ostródzie uczestniczą w niecodziennych wydarzeniach. Odwiedzą muzeum, bibliotekę, zorganizowano też dla nich zawody sportowe, wędkarskie i spacery z przewodnikiem. Na pomysł wpadł burmistrz Rafał Dąbrowski.
10: Od zawsze marzyło mi się, żeby rozkochiwać młodych Ostrudzian w naszej najpiękniejszej miejscowości na świecie, w naszej Perle Mazur. No i stąd już kolejna edycja Ostrudologii.
3: Uczniowie z chęcią uczestniczą w takich zajęciach.
10: A o czym była legenda?
11: O Ostródzkiej Syrence.
12: Wy wiecie coś o swoim mieście, o historii?
11: Ten zamek był zamkiem krzyżackim i tutaj mieszkali Krzyżacy i to nie byli Polacy, to byli Niemcy i wtedy to były jeszcze niemieckie te strony, coś takiego.
13: Tutaj żył Napoleon.
3: Zwieńczeniem Ostrudologii będzie Parada Smoków oraz finałowy koncert w amfiteatrze.
1: Klimat.
3: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości regionów utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, które na wschodzie mogą być dość intensywne. Teraz od 17 do 21 stopni, nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 10 nad morzem, 12 w centrum i 13 na Podkarpaciu.
15: Autopromocja.
16: Świat przy...
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Dodatkowy czas na przejazd doliczają kierowcy na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Ciasno jest na pasach w obie strony. Powoli idzie także przejazd DTS-ką w centrum Katowic. Korkuje się także trasa 86 na wlocie i wylocie z Katowic do Sosnowca. Korek też na Wiślance. Przy wyjeździe z centrum Katowic w stronę Mikołowa tłok jest od pętli Brynowskiej i powoli idzie także dojazd do tej pętli od ulicy Mikołowskiej. Ciasno na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny i korek na przejeździe przez Ligotę. Spory korek również na trasie 86 między Katowicami a Tychami. Nasz słuchacz przekazuje o kłopotach na trasie S1 przed węzłem Brzęczkowice na pasach do Pyżowic. Tam ruch zwalnia z powodu prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
19: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
20: Tu Radio Dźwięk.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na zegarach 16:31, czas na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
2: Od audytu chce rozpocząć pracę nowy pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. Jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Radosław Piesiewicz w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych. To konsekwencje, którymi dla kierowcy w Gierałtowicach skończył się wjazd na przejazd kolejowy mimo pulsującego czerwonego sygnału. Samochód ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze całkowicie się podnieść. Okazało się, że tuż za autem niecierpliwego kierowcy na przejazd czekał policyjny radiowóz. Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg na Ukrainie niedaleko polskiej granicy. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa. Bytom zachęca młodych do picia kranówki. Tamtejsze wodociągi prowadzą akcję pod hasłem "Najlepsza przerwa, ta z wodą". W ramach tegorocznych działań w szkołach podstawowych na terenie miasta pojawiło się 10 dystrybutorów wody.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-14 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Marian Kmita na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzję podjął zarząd PKOL. Zderzenie samochodu z autobusem PKS-u w Wielkopolsce. Nie żyją 3 osoby. Etna znów wyrzuca wulkaniczny pył. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte do wieczora. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Tak zdecydował zarząd PKOL. Marian Kmita zapowiada, czym chce się zająć w pierwszej kolejności.
6: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
5: Marian Kmita ma pełnić funkcję do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów w PKOL. Poprzedni prezes organizacji został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Sąd w Katowicach nie uwzględnił dziś zażalenia jego obrońcy na tymczasowy areszt. A więcej o zmianie na stanowisku prezesa PKOL powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Trzy ofiary śmiertelne zderzenia samochodu osobowego z autobusem PKS-u w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Do wypadku doszło na trasie Lasówki – Biała Wieś. Zginęli wszyscy, którzy byli w aucie osobowym, mówi Karol Płócieniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
7: Z samochodem podróżowało dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Autobusem podróżowało pięć osób i nikomu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
5: Trwa ustalanie tożsamości ofiar. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wstępne oględziny wskazują, że to dron wojskowy z Rosji. Bez załogowca znaleźli żołnierze w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jest badane, informuje major Tomasz Zygmunt ze szczecińskiego oddziału żandarmerii wojskowej.
8: Na miejscu zdarzenia są wszystkie służby odpowiedzialne za realizację czynności w tego typu zdarzeniach, w tym również żandarmeria wojskowa, jak i policja. Nie jestem w stanie powiedzieć, że będzie trwało godzinę, dwie czy osiem. Proszę dać nam jeszcze chwilę popracować. Mam nadzieję, że taki komunikat, jakaś informacja już po potwierdzeniu wszystkich danych, tych wstępnych z oględzin bynajmniej, na pewno się ukaże.
5: Rusinowo znajduje się niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce, gdzie cyklicznie odbywają się manewry Wojska Polskiego i NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że niedzielny rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy z Polską świadczy o rosnącej desperacji Władimira Putina, a zapewnia, że sojusz nie pozwoli się zastraszyć i zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Atak na pociąg pasażerski w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Putin. Sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, by Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Nasze zobowiązanie do zbiorowej obrony NATO pozostaje niezachwiane.
9: To NATO's collective defense is ironclad.
5: Rosyjski dron uderzył w niedzielę w lokomotywę w pobliżu stacji Jachodyn, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Pasażerów wcześniej ewakuowano. Lotnisko w Katanii we Włoszech zamknięte do wieczora. Przyloty i odloty wstrzymano do godziny 22. Wulkan Etna znów jest aktywny. Z kraterów wydobywa się popiół. Powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Do pasażerów jest apel, by przed podróżą na lotnisko w Katanii sprawdzili status swojego lotu w liniach lotniczych. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
0: I na początek serwisu krótkie uzupełnienie informacji z serwisu głównego o wyborze Mariana Kmity na pełniącego obowiązki prezesa PKOL w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza. Przypominamy, że Kmita długo był zwolennikiem prezesu orzeczonego Piesiewicza, potem zmienił barwy. Teraz już o prawdziwym sporcie i ostatnim spotkaniu kolejki numer 8 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Radomiak przed własną publicznością zagra z Piastem Gliwice. Gospodarze stracili dopiero co trenera. Tomasza Kaczparka podkupił Raków Częstochowa i w trybie pilnym trzeba było zatrudnić Rafała Grzyba, byłego piłkarza kojarzonego głównie z Jagiellonią Białystok. W jej trykocie rozegrał prawie 300 spotkań. Na boisku i w pomeczowych wywiadach zawsze imponował spokojem. Wygląda na to, że podczas kariery trenerskiej nic się specjalnie nie zmieni.
11: Mam nadzieję, że tej funkcji prosto. Chciałbym, żeby w tej drużynie pojawiło się trochę więcej radości z piłki, więcej takiej werwy, więcej zespołu, który jest głodny i dąży do zwycięstwa. Oczywiście to nie będzie łatwe, nie będzie to modernizacji, to będzie bardziej...
0: Mówił Rafał Grzyb. Powodzenia trenerze w nowej roli. Pierwszy gwizdek sędziego w Radomiu o 19:00. Kończymy tenisem i zmianami w rankingach po zakończonym wczoraj US Open. Triumfatorka turnieju pani Elena Rybakina awansowała na pozycję liderki zestawienia, spychając na miejsce drugie finałową rywalkę Arynę Sabalenkę. Trzecia jest Jessica Pegula, Iga Świątek jest 9, Maja Chwalińska 26. U panów na prowadzeniu nieobecny w Nowym Jorku Jannik Sinner. Drugie miejsce zajmuje wczorajszy zwycięzca z Flushing Meadows Aleksander Zwieriew, trzecie Carlos Alcaraz. Na czwartą pozycję awansował finalista US Open Ben Shelton. Hubert Hurkacz jest 46, Kamil Majchrzak 73.
4: W nocy przelotnie popada na wschodzie Polski, w centrum i na północy także może popadać. Temperatura minimalna od 7-10 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie Polski. Jutro w zachodniej połowie Polski będą chmury i słońce, a we wschodniej prawie same chmury. Miejscami na wschodzie popada przelotny deszcz, a temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 18 do 22 stopni Celsjusza.
12: Zapraszamy do reklamy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Dodatkowy czas na przejazd doliczają kierowcy na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Ciasno jest na pasach w obie strony. Powoli idzie także przejazd DTS-ką w centrum Katowic. Korkuje się także trasa 86 na wlocie i wylocie z Katowic do Sosnowca. Korek też na Wiślance. Przy wyjeździe z centrum Katowic w stronę Mikołowa tłok jest od pętli Brynowskiej i powoli idzie także dojazd do tej pętli od ulicy Mikołowskiej. Ciasno na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny i korek na przejeździe przez Ligotę. Spory korek również na trasie 86 między Katowicami a Tychami. Nasz słuchacz przekazuje o kłopotach na trasie S1 przed węzłem Brzęczkowice na pasach do Pyżowic. Tam ruch zwalnia z powodu prac drogowych. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
14: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
15: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polskę.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Na zegarach 16:31, czas na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
2: Od audytu chce rozpocząć pracę nowy pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. Jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Radosław Piesiewicz w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych. To konsekwencje, którymi dla kierowcy w Gierałtowicach skończył się wjazd na przejazd kolejowy mimo pulsującego czerwonego sygnału. Samochód ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze całkowicie się podnieść. Okazało się, że tuż za autem niecierpliwego kierowcy na przejazd czekał policyjny radiowóz. Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg na Ukrainie niedaleko polskiej granicy. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa. Bytom zachęca młodych do picia kranówki. Tamtejsze wodociągi prowadzą akcję pod hasłem Najlepsza przerwa, ta z wodą. W ramach tegorocznych działań w szkołach podstawowych na terenie miasta pojawiło się 10 dystrybutorów wody.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. 14 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: Będziemy nadal wspierać Ukrainę. Nie damy się zastraszyć. Unia i NATO odpowiadają na rosyjskie ataki. Paliło się czerwone światło. Mimo to w Gierałtowicach kierowca wjechał na przejazd kolejowy. Rosyjski oligarcha sfinansował w części wesele Donalda Trumpa juniora, ujawnia portal ProPublica. Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa.
5: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że atak był sygnałem skierowanym do państw wspierających Ukrainę. Jej zdaniem Europa powinna odpowiedzieć odwrotnie niż oczekuje Kreml. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że uderzenie pokazuje desperację Władimira Putina. Putin sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Mark Rutte zapowiedział zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zapewnił, że NATO będzie bronić każdego skrawka terytorium sojuszu. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć, zniechęcić i podzielić Europejczyków. Jan Olencki, Polskie Radio.
4: Premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Spotkanie Donald Tusk zapowiedział wczoraj w związku z uderzeniem rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych dostał kierowca, który w Gierałtowicach wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze się podnieść. Traf chciał, że za samochodem na przejazd czekał policyjny radiowóz. Funkcjonariusze od razu podjęli interwencję, mówi Marzena Szwed z Gliwickiej Komendy.
6: Czerwony sygnał na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nie ma znaczenia, czy rogatki właśnie zaczynają się podnosić. Dopóki sygnalizacja nadaje czerwony sygnał, kierowca ma obowiązek czekać.
4: Trwają prace nad nowymi przepisami. Zgodnie z nimi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Wesele Donalda Trumpa juniora na Bahamach opłacił w znacznej części rosyjski oligarcha, bliski Władimirowi Putinowi. Ujawnił to portal śledczy ProPublica. Rzecznik syna amerykańskiego prezydenta nie zaprzeczył tym doniesieniom.
7: Trzydniowe wesele odbyło się w maju na dwóch ekskluzywnych wyspach. Goście przylatywali helikopterami, a tort przywieziono samolotem z Florydy. Według ProPublica szef Międzynarodowego Związku Bokserskiego Umar Kremlow pokrył koszty organizacji imprezy w wysokości setek tysięcy dolarów, w tym noclegi gości oraz pokaz sztucznych ogni. Pieniądze szły przez spółkę w Dubaju powiązaną ze Związkiem Bokserskim, który jest finansowany przez Gazprom. Umar Kremlow dostał w kwietniu od Putina order przyjaźni, a miesiąc później towarzyszył mu w Chinach. Objęty jest ukraińskimi sankcjami. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzeczył płatnościom. Powiedział, że Kremlow jest jego osobistym przyjacielem, a łączy ich boks oraz myślistwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 3 po 5. Czas na sport. W Trójce Krzysztof Łoniewski.
9: Radomiak kontra Piast Gliwice to ostatnie spotkanie kolejki numer 8 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Mecz w Radomiu będzie debiutem w roli szkoleniowca gospodarzy dla Rafała Grzyba. Mówiliśmy o tym przed godziną. Teraz posłuchamy szkoleniowca gości, Damiana Myśliwca. To człowiek z klasą, więc nie dziwią jego słowa o rywalu.
10: Duża jakość ofensywna, duża kreatywność piłkarzy, bo można mówić o różnych transferach, ale tacy piłkarze jak Wolski i Grzesik to jest marka ekstraklasowa nie tylko na poziomie samej drużyny Radomiaka, ale transfery też robione z taką myślą, że to jest drużyna pod granie intensywne, to jest drużyna pod granie atrakcyjne na pewno.
9: Mecz w Radomiu od 19. Zostajemy przy krajowej piłce. Adrian Siemieniec długo nie chciał posypać głowy popiołem po tym, jak ujawniono jego SMS-y do jednego z sędziów pod koniec poprzedniego sezonu, gdy wywierał presję, żeby nie kartkować, używając futbolowego żargonu jego podopiecznych. Jego postawa była do tej pory wręcz butna i chyba wreszcie przemówiono mu do rozsądku i opublikował następujące oświadczenie. Mam świadomość, że nie powinienem zachowywać się w ten sposób i naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało. Jestem sobą rozczarowany i wiem, że zawiodłem wielu ludzi. Przede wszystkim jednak zawiodłem sam siebie. Przepraszam wszystkich sędziów i całe środowisko sędziowskie. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się rozczarowani, a którym zależy na dobru polskiej piłki. Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica została przez wielu ludzi przekroczona, dodał trener Jagiellonii. Kończymy siatkówką. Ukraińcy, tak jak my, kroczą w naszej grupie w Mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Właśnie pokonali do zera Portugalczyków i objęli prowadzenie w grupowej tabeli. Jutro o 18:00 w Sofii mecz Polska-Ukraina zapowiada się arcyciekawie.
3: Jutro miejscami na wschodzie popada przelotny deszcz. We wschodniej połowie Polski będzie też sporo chmur. Nieco mniej chmur, bo i odrobina słońca w tej zachodniej połowie. A temperatura maksymalna jutro od 18 do 22 stopni Celsjusza.
11: Trójka.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: W szczegółach opowie Dorota Stabik.
13: Kłopoty na autostradzie A1. Jak przekazuje nasz słuchacz, na wysokości MOP-u Wieszowa doszło do wypadku i przejazd w stronę Gliwic odbywa się tylko jednym pasem. Nadal zatłoczony zjazd z tak zwanych Trzech Górek w Katowicach, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Więcej samochodów także na samej Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i zwalnia zjazd z Wiślanki w stronę Kostuchny na rondzie Wośb. Cały czas mocno zakorkowana trasa 86 z Katowic do Tychów. Dodatkowo kierowcy sygnalizują o kolizji na wysokości zjazdu na Czułów. Korek zaczyna się na wysokości Murcek. Zwalnia ruch na trasie S1 na wysokości Imielina. Tam z powodu prac wolniej idzie przejazd w stronę Tychów. Na trasie S1 w sporym korku ustawiają się także kierowcy między Żywcem a Przybędzą. Korek też na zjeździe z trasy S1 do Żywca. Na trasie S1 zwolnić trzeba również między Lalikami a Zwardoniem. Tłoczno także w miejscu prac na autostradzie A1 między Bytomiem a Parzowicami. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia przed godziną 18.
1: Teraz 17.31, informacje w skrócie, zaprasza Paweł Nadrowski.
2: Minister obrony ujawnił kolejne informacje w sprawie drona, którego wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, powołując się na oględziny, że to bezzałogowiec wojskowy Gerbera pochodzący z Rosji. Służby podejrzewają, że przedryfował z wód międzynarodowych. Zabezpieczają miejsce zdarzenia. Radni Częstochowy zabezpieczyli dziś ponad 800 tysięcy złotych na przeprowadzenie referendum. Decyzja zapadła na nadzwyczajnej sesji. Referendum odbędzie się 25 października. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych. Po blisko 2 latach prac PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy 71 lat. I choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Robert Francis Prevost urodził się w 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
1: Słuchacz Józef pisze: panie Łukaszu, leje u mnie teraz jak z konewki. Polać czasem musi. Ważne, żeby wody nie lać za dużo z kranu i w radiu też. Więcej konkretów już za chwilę.

0: Zapach świeżego ciasta i cynamonu w stodole. W miniony weekend w Centrum Kultury Stodoła w Zamarskach odbył się konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich gminy Harzlach. Na stołach królowały misternie zdobione drobne ciasteczka, tradycyjne hule oraz aromatyczne strudle, przyciągając licznych mieszkańców i udowadniając, że lokalna tradycja kulinarna skutecznie łączy pokolenia. Smakowita impreza przyciągnęła także reportera Radia Katowice.
1: Panie potrafią za każdym razem nas zaskoczyć, nasze podniebienia, dlatego od samego rana, w zasadzie wieczora, poszczę tutaj z panem redaktorem Andrzejem się umówiliśmy, że przyjdziemy tutaj na głodnego, bo jak jest człowiek głodny, no to wtedy wszystkie kubki smakowe są wyostrzone i na pewno będzie to prawdziwa uczta.
2: Kto tu jest szefową KGW z Pogwizdowa? Zauważyłem, że tu jest jedyny mężczyzna w waszym kole.
3: My mamy dosyć sporo w kole mężczyzn.
2: Nie poważnie?
3: Tak, z 12, 13, nie pamiętam dokładnie. Jak jest impreza, to wszystko pomagają, obsługują, gotują, wszystko.
2: Tam kotły przenosi coś tam, też. Gar z ziemniakami.
3: Też, jak trafi.
2: A ten rodzynek to kto?
4: Wacław Kałuża.
2: Jak pan się czuje w KGW?
4: Super, bo mogę pomóc. I to cieszy, bo kobiety same by nie dały rady z tym wszystkim, co teraz infrastruktura i to wszystko się rozrosło. Są pewne rzeczy, które trzeba nosić ciężkie. To kobiety tego nie przyniosą.
2: Ale coś pan uważy, usmaży?
4: A jak ja ugotuję, to tylko unikat, także nie polecam.
3: Każdy w kole ma swoje już jak gdyby zajęcia, bo mamy imprezy, to są zawsze plenerowe, takie większe, więc bez mężczyzn ani krok.
2: Jak w życiu?
3: No, tak jest.
4: Moja specjalność to najdroższe ziemniaki na świecie. Po 10 zł jeden ziemniak.
2: A te na patyku takie nakręcone?
4: Świderki kręcone.
5: Wacław jest właśnie.
4: Czuje pan jaki biznes?
2: Wójt gminy Harzlach, Grzegorz Sikorski. No, wszystkiego po kapce, że tak powiem, wziął. Jakie pierwsze odczucia? Prawdziwe borówki, czyli jagody?
6: Borówki. Tutaj koło gospodyń. Skończyc wielkich. Pani przewodnicząca mnie skusiła. No panie redaktorze, niebo w gębie. Kto tu do nas nie przyjechał, niech żałuje, ale te konkursy będą powtarzane, więc następnym razem się załapię, ale będzie trzeba czekać trochę.
2: To jedyna okazja, żeby w stodole pokosztować takich smakołyków.
6: No właśnie, w stodole smakołyki. Kto by pomyślał, nie?
2: Mogę jednego ula?
7: No jasne.
8: No próbować tych dań. Nie ma głosowań. Potem dostaniecie nagrodę. Jest za uczestnictwo.
2: Ale każdy będzie miał odczucie swoje, co mu tam smakowało, czy
8: tak,
2: nie?
8: Tak,
2: nie.
8: Oczywiście. No każdy powie, może się wypowiedzieć, które ciasteczko było najlepsze. Panie, no ja też oczywiście.
2: A ja też mogę?
8: Oczywiście, a pan to w szczególności. Aha, powinien. No to jest pan tutaj, no można powiedzieć, już w jury.
2: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Harzlochu, Tomasz Rutkowski.
8: W planach mamy teraz jeszcze, przygotowujemy się, wiadomo, jest jeszcze jedna impreza baloniada w Kończycach, to jest też plenerówka. A oprócz tego mamy bardzo dużo takich codziennych wydarzeń, zajęć, o tak to można powiedzieć.
9: Ja wolę stać. Jak coś mówię, to ja wolę stać.
2: Co wy proponujecie tym razem?
9: Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wracamy znowu do tych konkursów kulinarnych. Może nie konkursów, to już nie są konkursy. Kiedyś były tam pierwsze, drugie, trzecie miejsca. To nie było bardzo dobry pomysł, bo uważam, że każde koło się starło, więc trzeba każde koło wyróżnić, powiedzmy, w czymś tam. A co my mamy? My mamy dzisiaj o tak. My sobie ich nazywamy rożeczki, ale to są bardziej kokardki. Tak, jeśli nasze babcie piekły, mamy piekły ciasto orzechowe. Potem mamy ptysie, bo ptysie się już też dobrze opieka. Kołocze drożdżowe z prawdziwymi górskimi borówkami. Udało mi się na targu kupić ostatnio. My też jako koło staramy się uczestniczyć w każdym konkursie, który jest organizowany przez GOK czy przez kogokolwiek innego. I jeżeli chodzi o drobne ciasteczka, też piekiemy. Kaj nas chcą, żeby my byli, a jak nie chcą, to się też nie cisnemy.
2: KGW, brzezówka.
10: Mamy zawijok z makiem, drożdżowe ciasto ze śliwkami i z jabłkami i ptysie. Tak, wracają ptysie.
2: To mamy koło gospodyń wiejskich Zamarski. Przewodnicząca Anna Więcek. Czy wam smakuje to, co żeście upiekły?
11: Bardzo smakuje. Bardzo dobre wypiekły.
2: Czy to ma wpływ na wynik konkursu, którego w zasadzie nie ma?
11: Nie wiemy, no. Ale trzeba spróbować i ocenić.
2: Oczywiście.
11: No.
2: A to macie jakiś taki już trening? Trening przed świętami, czy co?
12: Nie. To są nasze gospodynie, które właśnie pieką takie tradycyjne ciasta. Serniczki z rosa, ranna rosa na przykład się nazywają.
2: Tu jest ktoś spoza uczestników. Jak panu smakuje? Co pan, od czego pan zaczął?
13: Ja jako cukrzyk muszę wszystko słodkie jeść. Muszę je do komisji, bych się zapisał, abych im powiedział, co jest najlepsze. A na razie no kołocz z owocami. Nie wiem, to
2: szybki.
13: Ze śliwkami to je. Rogalik, że jest fajny, ale to z koła gospodyń zamarskich, bo jako były zamarszan, muszę pierwszowodnik zacząć od swoich krajanek.
11: Tuż to jest nasze Cieszyńskie.
0: To nagranie prosto z Zamarskich. Bardzo dziękujemy. Było smacznie, było pysznie. No.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 18. Ponad 800 tysięcy złotych zabezpieczone w Częstochowie na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych. Straż Leśna rozpoczyna akcję Jesień. Pod lupę weźmie nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i akty wandalizmu. Klucze do 27 mieszkań przekazano w Ostrowach w gminie Miedźno. To inwestycja w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Częstochowscy radni na nadzwyczajnej sesji dokonali zmian w tegorocznym budżecie miasta. Tym samym zabezpieczyli 816 tysięcy złotych na przeprowadzenie gminnego referendum. O 400 tysięcy złotych zmniejszono środki na zadanie bieżącego utrzymania dróg. Kolejne pieniądze przesunięto z programu budowy i przebudowy ulic oraz dokumentacji przyszłościowej. Za takimi zmianami w budżecie głosowało 20 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Referendum w Częstochowie odbędzie się 25 października. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji prezydenta miasta i radnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: We wrześniu do lasów ruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów i rowerzystów. Dlatego Straż Leśna razem z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
2: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli, czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: W akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki i kamery leśne. W zależności od potrzeb, Straż Leśna współpracować będzie też z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. Akcja potrwa do 18 października. W Ostrowach nad Okrzą w gminie Miedźno wręczono dziś klucze do mieszkań na osiedlu Akacjowa Ostoja. Trzy bloki wybudowała spółka SIM Śląsk Północ. To 27 jedno-, dwu- i trzypokojowych mieszkań.
3: Mamy tak, trzy pokoje, łazienkę, no i taki salon tutaj oraz balkon.
4: Kuchnia będzie tutaj, tam prawdopodobnie będzie gdzieś kanapa, telewizor i jakiś duży stół.
5: To jest nasz pokój. Łóżko, piórko, szafa, no i może jakieś półki z pluszakami, coś w tym stylu.
6: Tu będzie łóżko, tu będzie taka naklejka i tu będzie biurko.
0: Budowa trwała 2 lata. W jej trakcie zmieniano rozwiązania na te najbardziej korzystne dla mieszkańców, twierdzi Józef Korpak, prezes SIM Śląsk Północ.
7: Zmienialiśmy system ogrzewania na gruntowe pompy ciepła, a poza tym tutaj mamy panele fotowoltaiczne na dachu, które będą wspierały zasilanie pomp ciepła, będą też wspierały oświetlenie czy też zużycie prądu administracyjnego, więc to osiedle będzie naprawdę w eksploatacji dla mieszkańców tanie.
0: Osiedle jest przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy wpłacili 10% wartości mieszkania, które będą mogli wykupić po 15 latach. Trzmielojad, rzadko spotykany ptak, trafił pod opiekę leśnego pogotowia w Mikołowie. W czasie wędrówki na południe na afrykańskie zimowiska z pełną prędkością uderzył w ekran dźwiękochłonny, doznając poważnych obrażeń. Dziś stoi już o własnych siłach i z każdym dniem porusza nogami coraz sprawniej. Skrzydła na szczęście są całe. Na swoją podróż do Afryki w tym roku już nie zdąży, więc całą zimę spędzi pod naszą opieką, przekazał założyciel leśnego pogotowia Jacek Wąsiński. Trzmielojad mylony jest często z myszołowem, ale w przeciwieństwie do tego drapieżnika żywi się owadami. Najbliższa noc będzie pochmurna, a w jej trakcie początkowo lokalnie może pojawiać się przelotny deszcz. Minimalnie od 10 do 12 stopni. Jutro już bez opadów i jest szansa na słońce. Temperatura do 22 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: W szczegółach opowie Dorota Stabik. kłopoty na autostradzie A1. Jak przekazuje nasz słuchacz, na wysokości MOP-u Wieszowa doszło do wypadku i przejazd w stronę Gliwic odbywa się tylko jednym pasem. Nadal zatłoczony zjazd z tak zwanych Trzech Górek w Katowicach, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Więcej samochodów także na samej Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i zwalnia zjazd z Wiślanki w stronę Kostuchny na rondzie Wośb. Cały czas mocno zakorkowana trasa 86 z Katowic do Tychów. Dodatkowo kierowcy sygnalizują o kolizji na wysokości zjazdu na Czułów. Korek zaczyna się na wysokości Murcek. Zwalnia ruch na trasie S1 na wysokości Imielina. Tam z powodu prac wolniej idzie przejazd w stronę Tychów. Na trasie S1 w sporym korku ustawiają się także kierowcy między Żywcem a Przybędzą. Korek też na zjeździe z trasy S1 do Żywca. Na trasie S1 zwolnić trzeba również między Lalikami a Zwardoniem. Tłoczno także w miejscu prac na autostradzie A1 między Bytomiem a Parzowicami. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia przed godziną 18.
10: Teraz 17.31. Informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
0: Minister obrony ujawnił kolejne informacje w sprawie drona, którego wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, powołując się na oględziny, że to bezzałogowiec wojskowy Gerbera pochodzący z Rosji. Służby podejrzewają, że przedryfował z wód międzynarodowych. Zabezpieczają miejsce zdarzenia. Radni Częstochowy zabezpieczyli dziś ponad 800 tysięcy złotych na przeprowadzenie referendum. Decyzja zapadła na nadzwyczajnej sesji. Referendum odbędzie się 25 października. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta miasta, jak i radnych. Po blisko 2 latach prac PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy 71 lat. I choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Robert Francis Prevost urodził się w 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
10: Słuchacz Józef pisze: panie Łukaszu, leje u mnie teraz jak z konewki. Polać czasem musi. Ważne, żeby wody nie lać za dużo z kranu i w radiu też. Więcej konkretów już za chwilę.

0: Zapach świeżego ciasta i cynamonu w stodole. W miniony weekend w Centrum Kultury Stodoła w Zamarskach odbył się konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich gminy Harzlach. Na stołach królowały misternie zdobione drobne ciasteczka, tradycyjne hule oraz aromatyczne strudle, przyciągając licznych mieszkańców i udowadniając, że lokalna tradycja kulinarna skutecznie łączy pokolenia. Smakowita impreza przyciągnęła także reportera Radia Katowice.
1: Panie potrafią za każdym razem nas zaskoczyć, nasze podniebienia. Dlatego od samego rana, w zasadzie wieczora, poszczę tutaj z panem redaktorem Andrzejem się umówiliśmy, że przyjdziemy tutaj na głodnego, bo jak jest człowiek głodny, no to wtedy wszystkie kubki smakowe są wyostrzone i na pewno będzie to prawdziwa uczta.
2: Kto tu jest szefową KGW z Pogwizdowa? Zauważyłem, że tu jest jedyny mężczyzna w waszym kole.
3: My mamy dosyć sporo w kole mężczyzn.
2: Poważnie?
3: Tak, z 12, 13, nie pamiętam dokładnie. Jak jest impreza, to wszystko pomagają, obsługują, gotują, wszystko.
2: Tam kotły przenosi coś tam, też. Gar z ziemniakami.
3: Też, jak trafi.
2: A ten rodzynek to kto?
4: Wacław Kałuża.
2: Jak pan się czuje w KGW?
4: Super, bo mogę pomóc. I to cieszy, bo kobiety same by nie dały rady z tym wszystkim, co teraz infrastruktura i to wszystko się rozrosło. Są pewne rzeczy, które trzeba nosić ciężkie. To kobiety tego nie przyniosą.
2: Ale coś pan uważy, usmaży?
4: A jak ja ugotuję, to tylko unikat, także nie polecam.
3: Każdy w kole ma swoje już jak gdyby zajęcia, bo mamy imprezy, to są zawsze plenerowe, takie większe, więc bez mężczyzn ani krok.
2: Jak w życiu?
3: No, tak jest.
4: Moja specjalność to najdroższe ziemniaki na świecie. Po 10 zł jeden ziemniak.
2: A te na patyku takie nakręcone?
4: Świderki kręcone.
5: Wacław jest właśnie...
4: Czuje pan jaki biznes?
2: Wójt gminy Harzlach, Grzegorz Sikorski. No, wszystkiego po kapce, że tak powiem, wziął. Jakie pierwsze odczucia? Prawdziwe borówki, czyli jagody?
6: Borówki. Tutaj koło gospodyń. Skończyc wielkich, pani przewodnicząca mnie skusiła. No, panie redaktorze, niebo w gębie. Kto tu do nas nie przyjechał, niech żałuje, ale te konkursy będą powtarzane, więc następnym razem się załapię, ale będzie trzeba czekać trochę.
2: To jedyna okazja, żeby w stodole pokosztować takich smakołyków.
6: No właśnie, w stodole smakołyki. Kto by pomyślał, nie?
2: Mogę jednego ula?
7: No jasne.
8: No próbować tych dań. Nie ma głosowań. Potem dostaniecie nagrodę. Jest za uczestnictwo.
2: Ale każdy będzie miał odczucie swoje, co mu tam smakowało, czy
8: tak,
2: nie?
8: Tak,
2: nie.
8: Oczywiście. No każdy powie, może się wypowiedzieć, które ciasteczko było najlepsze. Panie, no ja też oczywiście.
2: A ja też mogę?
8: Oczywiście, a pan to w szczególności. Aha. Powinien. No to jest pan tutaj, no można powiedzieć, już w jury.
2: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Harzlochu, Tomasz Rutkowski.
8: W planach mamy teraz, jeszcze przygotowujemy się, wiadomo, jest jeszcze jedna impreza baloniada w Kończycach, to jest też plenerówka. A oprócz tego mamy bardzo dużo takich codziennych wydarzeń, zajęć, o tak to można powiedzieć.
9: Ja wolę stać. Jak coś mówię, to ja wolę stać.
2: Co wy proponujecie tym razem?
9: Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wracamy znowu do tych konkursów kulinarnych. Może nie konkursów, to już nie są konkursy. Kiedyś były tam pierwsze, drugie, trzecie miejsca. To nie było bardzo dobry pomysł, bo uważam, że każde koło się starło, więc trzeba każde koło wyróżnić, powiedzmy, w czymś tam. A co my mamy? My mamy dzisiaj o tak. My sobie ich nazywamy rożeczki, ale to są bardziej kokardki. Tak, jeśli nasze babcie piekły, mamy piekły ciasto orzechowe. Potem mamy ptysie, bo ptysie się już też dobrze piekało. Kołocze drożdżowe z prawdziwymi górskimi borówkami. Udało mi się na targu kupić ostatnio. My też jako koło staramy się uczestniczyć w każdym konkursie, który jest zorganizowany przez GOK czy przez kogokolwiek innego. I jeżeli chodzi o drobne ciasteczka, też piekiemy. Kaj nas chcą, żeby my byli, a jak nie chcą, to się też nie cisnemy.
2: KGW, brzezówka.
10: Mamy zawijok z makiem, drożdżowe ciasto ze śliwkami i z jabłkami i ptysie. Tak, wracają ptysie.
2: To mamy koło gospodyń wiejskich Zamarski, przewodnicząca Anna Więcek. Czy wam smakuje to, co żeście upiekły?
11: Bardzo smakuje. Tak. Bardzo dobre wypiekły.
2: Czy to ma wpływ na wynik konkursu, którego w zasadzie nie ma?
11: Nie wiemy, no. Ale trzeba spróbować i ocenić.
2: Oczywiście.
11: No.
2: A to macie jakiś taki już trening? Trening przed świętami, czy co?
12: Nie. To są nasze gospodynie, które właśnie pieką takie tradycyjne ciasta. Serniczki z rosa, ranna rosa na przykład się nazywają.
2: Tu jest ktoś spoza uczestników. Jak panu smakuje? Co pan, od czego pan zaczął?
13: Ja jako cukrzyk muszę wszystko słodkie jeść. Muszę je do komisji, bych się zapisał, aby im powiedział, co jest najlepsze. A na razie no kołocz z owocami. Nie wiem, to
2: szybki.
13: Ze śliwkami to je. Rogalik grzech zjadł fajnie, ale to z koła gospodyń Zamarskich, bo jako były za marszan, muszę pierwszy wodnik zacząć od swoich krajanek.
9: Tuż to jest nasze Cieszyńskie.
0: To nagranie prosto z Zamarskich. Bardzo dziękujemy. Było smacznie, było pysznie. No.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-14 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
15: Znaleziony w Bałtyku dron to prawdopodobnie nowy model rosyjskiego bezzałogowca typu Garbera. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, twierdzi amerykański prezydent. Jest poprawa w leczeniu i kontroli nadciśnienia tętniczego Polaków, oceniają lekarze.
16: Ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
15: Minister obrony ujawnia kolejne informacje w sprawie drona, którego wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Wicepremier zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie obiektu. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Garbera, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Drona w Bałtyku odnalazł patrol marynarki wojennej. Na miejscu działają policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzali też saperzy. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Tej tezy nie wyklucza generał Bogusław Samol. W Polskim Radiu mówił, że mimo to jest to sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności.
17: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad krainą Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. I to jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę. Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
15: W tej chwili wokół obiektu ustawiono parawan i prawdopodobnie trwają przygotowania do jego wywiezienia. Donald Trump ogłasza, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się zgodziła, poinformował amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Ocenił przy tym, że wzrost ceny oleju napędowego, który w USA jest obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Ministerstwo Sportu przyjęło do wiadomości decyzję zarządu PKOL. Komitet odwołał aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, a na pełniącego obowiązki wyznaczył Mariana Kmita. Ministerstwo oczekuje od nowego kierownictwa pełnej transparentności, odpowiedzialnego zarządzania oraz odbudowy zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego, czytamy w komunikacie resortu. Marian Kmita zapowiedział, że pierwszym zadaniem będzie audyt i zapewnienie płynności finansowej instytucji. Wybory nowego prezesa PKOL wiosną. Jest poprawa, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Tak eksperci komentują wyniki największego w kraju badania zdrowia sercowo-naczyniowego Polaków. Z umiarkowanym optymizmem mówi o nich profesor Aleksander Prejbisz.
18: Wnioski są jasne. Leczymy lepiej, uzyskujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dobrze leczymy cukrzycę, powinniśmy lepiej leczyć hipercholesterolemię. A więc to wszystko, co robimy, skutkuje, ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
15: Danych do analiz dostarczyły losowo wybrane osoby z 16 województw i 107 gmin, które badając swój stan zdrowia odpowiedziały na pytania ankietera. Ponad 4000 osób podpisało petycję o odsunięcie poseł PSL Urszuli Pasławskiej od kierowania pracami nad zmianami w prawie łowieckim. Autorzy zarzucają jej związki ze środowiskiem myśliwych. Posłanka zapewnia, że jako przewodnicząca Komisji Środowiska chce wysłuchać obu stron.
19: Moją rolą jest szukanie kompromisu, a nie stawanie po jednej stronie sporu politycznego.
15: Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim zakłada m.in. zwiększenie odległości polowań od budynków mieszkalnych.
0: Klimat.
15: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości regionów Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
20: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: 4 minuty po 18:00, prawie. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
21: Za niecałą godzinę ostatni mecz 8 kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Radomiak na własnym stadionie zagra z Piastem Gliwice. Przed godziną trener gości Daniel Myśliwiec z szacunkiem wyrażał się o rywalach. Teraz kurtuazję w drugą stronę kieruje szkoleniowiec gospodarzy Rafał Grzyb.
22: Poprzez ten cały czas, którym trener Myśliwiec dostał czas na pracę z tym zespołem, widać w końcu, powiedzmy sobie, jego pomysł na grę. Jest to ciekawy zespół, bazujący przede wszystkim na dużej ilości podań, który widać, że ma pomysł na swoją grę, który jest ofensywny, który nie boi się rozgrywać, powiedzmy sobie, piłki na krótko od swojej bramki.
21: Mecz w Radomiu od 19:00. Już po meczu naszych najgroźniejszych przeciwników grupowych w Mistrzostwach Europy siatkarzy. Ukraińcy do zera pokonali Portugalczyków i są liderem tabeli. Pewnie do jutra, no bo jutro przyjdziemy od 18 zmierzyć się w Sofii z naszą reprezentacją. Przypominamy, że Ukrainę prowadzi doskonale znany i bardzo dobrze kojarzony w naszym kraju Argentyńczyk Raul Lozano. Wracamy do piłki. To, że Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze Juventusu na najbliższy sezon, zorientowanych nie dziwi ani trochę. Z jednej kontuzji przechodzi niemal płynnie w kolejną i w klubie chcą go czym prędzej wypchnąć. Podobno rozmowy na temat transferu z jednym z klubów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich są na zaawansowanym etapie. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower i z przyjemnością informujemy o sukcesie Dominiki Włodarczyk. Wygrała jednodniowy wyścig o Grand Prix regionu Stuttgartu. Zdecydowała o tym samotna ucieczka Dominiki na 32 km przed metą. Drugą na mecie Włoszkę Elisę Balsamo wyprzedziła z ponad 40-sekundową stratą.
14: W nocy temperatura sięgnie 14 stopni Celsjusza. Tyle ma być nad samym morzem. Do 13 stopni na wschodzie to temperatura, którą zdecydowanie częściej będzie można spotkać na większej powierzchni Polski w nocy. Jutro ma być od 18 do 22. Na wschodzie popada, w zachodniej połowie Polski może zdarzyć się słońce.
1: Trójka.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 19. Jest propozycja powrotu imiennych zaproszeń na mamografię. Częstochowskie Towarzystwo Patriotyczne Kresy zainaugurowało 17. akcję Mikołaj na Kresach. Okrąglak na Placu Grunwaldzkim w Gliwicach nie zostanie rozebrany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na te badania dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. W Sejmie odbyła się konferencja Piersi w Polsce, wyniki, wnioski i rekomendacje. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że obecnie jest ponad 364 tysiące wolnych terminów na badania mammograficzne, które ratuje życie.
2: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety. I co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
0: Wicemarszałek Monika Wielichowska wyraziła nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć system imiennych zaproszeń na mammografię, który będzie działał sprawnie i dobrze służył pacjentkom. Zaproszenia miałyby być wysyłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O krok od tragedii w Żorach. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji przechodnia policjanci zatrzymali parę kompletnie pijanych rodziców opiekujących się małymi dziećmi. Kobieta, która w ubiegłą sobotę wezwała służby, zauważyła, jak para z małym dzieckiem na rękach wychodzi z taksówki. Oboje mieli zauważalne problemy z utrzymaniem równowagi. Zgłaszająca zareagowała i zatrzymała 34-letniego mężczyznę przed domem, jednak jego partnerka zdążyła wejść do mieszkania i usnąć z niespełna 3-letnim maluchem. Jak się okazało, 36-letnia matka miała w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu, a jej partner ponad 3,5. Podczas interwencji rodzice przypomnieli sobie także o swojej 14-letniej córce. Młodsze z dzieci policjanci przekazali pod opiekę pogotowia rodzinnego. Nieodpowiedzialni rodzice noc spędzili w izbie wytrzeźwień.
1: Informacje z regionu.
0: Częstochowskie Towarzystwo Patriotyczne Kresy zainaugurowało 17. akcję Mikołaj na Kresach. W szkołach zbierane będą paczki, które następnie trafią do polskich dzieci na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. W akcji biorą udział szkoły z Częstochowy i powiatu częstochowskiego, a także z Bielska-Białej, Wielunia i Radomska. Chcemy zmienić trochę charakter akcji, informuje ksiądz Ryszard Umański, prezes towarzystwa.
3: Oprócz tych darów, które zawozimy, chcemy w czasie wakacji więcej dzieci zapraszać do nas tutaj na spotkania z naszymi rodakami. Mam nadzieję, że takie spotkania będziemy częściej w wakacje organizować, żeby te dzieci mogły przyjechać z Wileńszczyzny, z Białorusi, z Ukrainy, polskie dzieci, żeby mogły się spotkać tutaj. Takie chcemy zorganizować duże spotkanie z naszymi tutaj dzieciakami i młodzieżą.
0: W ramach akcji zbierane są także artykuły spożywcze, które następnie trafią do naszych rodaków na Kresach. Akcji patronuje Radio Katowice. Nie będzie rozbiórki ani zakazu użytkowania gliwickiego okrąglaka przy placu Grunwaldzkim. Decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przekazał w komunikacie Urząd Miasta. Jak czytamy na stronie Gliwice.eu, najważniejsza informacja dla mieszkańców. Pawilonowi okrąglak nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Powiatowy inspektor nakazał wyłącznie wykonanie do końca roku prac dostosowawczych, po których obiekt będzie mógł zostać przekazany do użytkowania. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca prac. Na tym nie koniec. Urząd Miasta w Gliwicach skieruje też do prokuratury zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w sposobie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Po północy miejscami możliwe opady mrzawki oraz mgły lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto.

są równi.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Chciałem zadać Państwu pytanie.

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

0: Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Województwo śląskie jest przygotowane na sytuacje kryzysowe, stwierdził na naszej antenie wicewojewoda Michał Kopański. Ekologiczny pawilon rowerowy stanie do końca listopada w Gliwicach na placu dworcowym. Rybnicka policja zatrzymała mężczyznę, który prowadził samochód mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wicewojewoda śląski Michał Kopański powiedział w Radiu Katowice, że w województwie śląskim nie powinno być takich sytuacji jak na Lubelszczyźnie, gdzie w razie alarmu mieszkańcy mieli do punktu schronienia kilkanaście kilometrów. Jak dodał, województwo śląskie jest przygotowane, jednak jego zdaniem szanse, by rosyjskie drony czy rakiety doleciały tak daleko, są znikome.
2: Zapewniam, że mieszkańcy naszego województwa mogą się czuć bezpieczni. Z tego rodzaju zagrożeniem myślę, że do czynienia szybko mieć nie będziemy, bo jeśli cokolwiek się wydarzy, to oczywiste jest, że nasze siły zbrojne będą reagowały już po przekroczeniu granicy wschodniej państwa, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby takie zagrożenie w ogóle do Katowic, powiem wprost, doleciało.
0: W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony spadły blisko polskiej granicy. Jeden z nich spadł na stację benzynową 800 metrów od terytorium Polski. Ekologiczny pawilon rowerowy stanie do końca listopada w Gliwicach na placu dworcowym naprzeciw Poczty Polski. Na jego dachu pojawi się zieleń, mech, rozchodniki, zioła i trawy, czyli rośliny niewymagające pielęgnacji. W pawilonie wpisującym się w nurt ekologicznego wzornictwa zostanie zamontowanych 14 piętrowych stojaków, na których będzie można pozostawić łącznie 28 rowerów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rybnicka policja zatrzymała mężczyznę, który prowadził samochód mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Miał także 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 18 przy ulicy Przemysłowej. Mężczyzna został złapany dzięki reakcji świadków, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
3: Świadkowie zawiadomili mundurowych o kierującym osobówką, który podjechał pod sklep i wyszedł z pojazdu chwiejnym krokiem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo okazało się, że tego samego dnia mieszkaniec Rybnika zakupił samochód osobowy, którym jeździł pomimo zakazów i spożytego alkoholu.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w trakcie obowiązywania dożywotnich zakazów. Kolorowe wielkie puzzle, gra Memory, a do tego książki i mnóstwo wiedzy o ekologii. Kolejną edycję akcji Książki mają skrzydła zorganizowała Fundacja Ekologiczna Arka w Katowicach. Happening dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 12 odbył się pod Biblioteką Śląską. Jak powiedziała Anna Sobańska z Fundacji Arka, w całej akcji chodzi o to, by uczyć dzieci idei recyklingu i nadawania rzeczom drugiego życia. Książki są znakomitym przykładem, bowiem po przeczytaniu można je przekazać kolejnym osobom. Chodzi o to, by najmłodsi nauczyli się, że niepotrzebne przedmioty nie muszą od razu być wyrzucane. Celem akcji jest także zachęcenie nauczycieli i szkół do zorganizowania kiermaszu lub wymiany książkowej. Fundacja zbiera także książki, które potem trafiają na kiermasz. Dochód z niego przekazywany jest następnie na katowickie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Po północy miejscami możliwe opady mrzawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakle będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron znaleziony w Bałtyku nie ma cech uzbrojenia, ocenił minister obrony. Podczas alarmu najlepszym schronieniem jest łazienka lub piwnica, jeśli nie ma schronu. Etna znowu straszy, lotnisko w Katanii zamknięte do jutrzejszego poranka. Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku prawdopodobnie nie był uzbrojony, uważa minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że wszystko wskazuje na to, że był to dron zwiadowczy, nie wymierzony w żaden cel. Zdaniem generała Bogusława Samola nie można wykluczyć, że dron został przeniesiony przez prądy morskie. Mimo to jest to sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności.
4: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad krainą Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. To jest też zadanie dla wojskowych. Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
5: Na plaży w Jarosławcu, gdzie zabezpieczono drona, cały czas pracują służby. W związku z eskalacją rosyjskich działań przy granicy z Polską premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i szefami służb, by omówić wzmocnienie bezpieczeństwa naszych granic.
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
7: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
6: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Schronieniem podczas alarmów może stać się łazienka, radzą strażacy mieszkańcom terenów przygranicznych. Podczas wczorajszego alarmu mieszkańcy Dorohuska skarżyli się, że nie mają gdzie się schronić, bo w gminie nie ma schronów.
8: Przestrzegamy mieszkańców, najlepiej ukrywać się w miejscach bez szyb, czy to jest piwnica, czy to jest łazienka, gdzie ewentualnie czy jakiś wybuch nie zrani nas po prostu jakimiś odłamkami, między innymi szkła.
5: Radził strażak Damian Misiura. Wójt Dorohuska zapewnił, że urząd analizuje możliwość utworzenia schronu w 5 budynkach na terenie gminy. Obecnie do najbliższego schronu mieszkańcy Dorohuska mają 15 kilometrów. MSZ zaleca osobom podróżującym z Sycylii bieżące sprawdzanie statusu swojego lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą. A komunikat ma związek z aktywnością wulkanu Etna i zamknięciem lotniska w Katanii. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że z powodu aktywności Etny wstrzymano przyloty i odloty do jutra do godziny 10. To kolejna już aktywność wulkanu Etna w ostatnim czasie. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Minister finansów zapewnia, że jego resort jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu ustawy dotyczącego rynku kryptoaktywów. Andrzej Domański przypomniał, że prezydent trzykrotnie zawetował rządowe przepisy.
7: My w Ministerstwie Finansów jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby przedstawiać dobre, efektywne prawo. Prezydent trzy razy dostał możliwość, aby stanąć po stronie Polaków. Jesteśmy gotowi do tego, aby przedstawiać kolejne projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, ale tutaj jeszcze ostatecznej decyzji co do tego projektu nie ma.
5: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt. Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Jest poprawa w leczeniu nadciśnienia tętniczego u Polaków, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Tak wynika z najnowszych badań serca. Z umiarkowanym optymizmem mówi o nich profesor Aleksander Prejbisz.
9: Wnioski są jasne. Leczymy lepiej, uzyskujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dobrze leczymy cukrzycę, powinniśmy lepiej leczyć hipercholesterolemię. A więc to wszystko, co robimy, skutkuje, ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
5: Danych do badań dostarczyły losowo wybrane osoby z 16 województw i 107 gmin. Do Watykanu popłynęły dziś życzenia z całego świata. Papież Leon XIV kończy dzisiaj 71 lat. Podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok Ojca Świętego.
6: I choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac Świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News.
10: Happy birthday to you! Zum Geburtstag,
11: Papst Leo!
12: Happy birthday, Pope Leo!
13: Najlepszego z Polski!
14: Sęsiny, cinsimuro, czukadrymida!
6: Dziś życzenia na pływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwania do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: Leon XIV nie zwalnia tempa, najbliższa jego podróż już 24 września do Francji. W podlaskich lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku.
11: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
15: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
11: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni, silni.
16: Jeżeli chcemy usłyszeć, to nie jest trudne, bo naprawdę jak pojedziemy w nocy gdzieś pod puszczę, zapewne za suprać wystarczy czy za cieliczankę, to w nocy usłyszymy te dźwięki.
15: Marcin Sokołowski ze Związku Polskich Fotografów Przyrody.
16: Co innego jest sfotografować to, bo to już trzeba nachodzić i jakieś odpowiednie miejsce znaleźć pod to.
17: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
15: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
17: Ale powinniśmy w ogóle unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, jakiejś takiej ingerencji, żeby ich po prostu nie płoszyć, nie straszyć i nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
5: Rykowiska można posłuchać także na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: U nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
18: Sportowym tematem dnia były efekty zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który w następstwie opublikował następujący komunikat. Informujemy, że zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego w trybie artykułu 21 statutu PKOL powierzył wiceprezesowi Marianowi Kmicie pełnienie funkcji prezesa PKOL do końca obecnej kadencji organów władzy PKOL.
19: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Pisiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
18: Szef sportu w Polsacie i wiceprezes PKOL ma pokierować instytucją olimpijską przynajmniej do kwietniowych wyborów. Marian Kmita zapewnił, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. W Ekstraklasie zakończyła się ósma kolejka. W ostatnim meczu Radomiak uległ w Radomiu Piastowi Gliwice 0-2 po golach Ugo Walecho i Jakuba Łabojki, mówi zadowolony trener Daniel Myśliwiec.
20: Kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny. Myślę, że my wykazaliśmy się dużą jakością w wykończeniu w tych sytuacji trudniejszych. Generalnie to było takie wynikające trochę z dynamiki meczu, że my bronimy się i bronimy się dobrze, a Radomiak już nie ma nic do stracenia i stąd między innymi takie niby niebezpieczne wejścia w pole karne, ale takich bardzo klarownych sytuacji nie było aż tak wiele, żebyśmy mieli się martwić.
18: Piast awansował na piąte miejsce, Radomiak jest 14 liderem, Górnik przed Legią i Lechem. Tabele zamykają Motor Wieczysta i na szarym końcu Raków. W Serie A Inter Mediolan pokonał Udinese 5-3, Piotr Zieliński z asystą, Como Parma 2-1, Torino 0, AS Roma 2. Na Wyspach Leeds Newcastle 4-1, a w La Liga Villarreal uległ Betisowi 1-2. Mała rewolucja w rankingu WTA. Od dziś formalnie światową jedynką zestawienia singlistek jest triumfatorka US Open Jelena Rybakina, która zdetronizowała Arynę Sabalenkę. Trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek spadła o jedną pozycję i jest dziewiąta. Maja Chwalińska 26, Magdalena Fręch 57, a Magdalena Dent 74. Po 1227 notowaniach ATP po raz pierwszy od 7 października 2002 roku w czołowej dziesiątce nie ma nikogo z wielkiej trójki. Federer, Nadal, Djokovic. Liderem pozostaje Jannik Sinner, za nim zwycięzca nowojorskiego wielkiego szlema Aleksander Zwierew i Carlos Alcaraz. Czwarty Ben Shelton, Hubert Hurkacz 46, 73 Kamil Majchrzak, a wspomniany Djokovic 12.
5: Tej nocy popada w centrum i na wschodzie, ale jedynie przelotnie, będzie od 7 do 14 stopni, a jutro parasole przydadzą się na wschodzie. Temperatura przeważnie od 18 do 22, chłodniej na wybrzeżu 16.
1: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

znam odpowiedź.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

0: robisz?
1: Idioto, co ty teraz robisz?

stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

mąż, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Wszyscy cię szanują.

Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

0: Minęła 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakle będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 4 minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Premier spotkał się z ministrami, dowódcami wojska i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Chodzi o uderzenia rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
2: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
1: W niedzielę Rosja przeprowadziła atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Nie doszło do żadnej zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tak poseł KO Sławomir Nitras komentuje objęcie przez Mariana Kmitę obowiązków tymczasowo aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. O zajęciu stanowiska szefa komitetu przez dotychczasowego wiceprezesa i dyrektora do spraw sportu Telewizji Polsat zdecydował zarząd PKOL-u. Były minister sportu Sławomir Nitras mówi, że Kmita współpracował z Piesiewiczem.
3: Był jego najbliższym współpracownikiem. Bardzo mocno go też wspierał. Był takim autorem takich akcji medialnych wspierających Piesiewicza. To pan Kmita był autorem tych słynnych billboardów pana Piesiewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Piesiewicz był kandydatem na prezydenta w PiS-ie. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
0: Poseł KO dodał też, że na swoich stanowiskach pozostali również sekretarz i skarbnik zarządu PKOL. Rząd reaguje na łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie. Dziś południe zmianami zajmie się Rada Ministrów. Ministerstwo uważa, że pomoże zaostrzenie kar za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie zapór. Kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Lista proponowanych zmian jest dłuższa. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz prowadzenia pojazdów ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
4: To są aktualności jedynki.
0: Unijne sankcje indywidualne na Rosję zostały przedłużone, na razie tylko o 7 dni. Na przedłużenie ich o pół roku nie zgodziła się Słowacja, a termin mijał dziś. Zatem unijne kraje dały sobie więcej czasu na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Otwiera ją Władimir Putin, a jest na niej prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji.
5: Słowacja tym razem zablokowała decyzję o przedłużeniu, bo po pierwsze uzależniła zgodę od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. W odniesieniu do Usmanowa znalazła poparcie Francji, a podobna jest grupa krajów wspierająca ten postulat. A po drugie Słowacja nie chce się zgodzić na zmianę, by przedłużać sankcje indywidualne o rok, a nie tak jak do tej pory o 6 miesięcy. Gdyby nie było zgody na przedłużenie, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. By uniknąć czarnego scenariusza, zdecydowano się na awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie do przyszłego wtorku. I do tego czasu irlandzka prezydencja będzie szukała porozumienia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Brytyjska grupa Oasis zapowiedziała kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher dadzą niemal 40 koncertów w Europie i Ameryce. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji od 5 występów na stadionie Celtic Park. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest gotowa do działania. Taki komunikat pojawił się na internetowym koncie zespołu. Oasis odwiedzi też Manchester, Monachium, Barcelonę, Amsterdam, Paryż, Rzym, Boston i Las Vegas. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś w dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu 17 oraz w rejonach podgórskich 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Ma spadać.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 15 września.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.